noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę przestać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę?
0: Chwileczkę,
1: jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

episode.

happens every night. Present company, excluded every time.

Sometimes friends are mean.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki,

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

parki, leżaki, fajki. Ja mam schowane ręce w kieszeni, parki.

nie mów nikomu.

Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Bardomiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

thanks to Pro. Thanks to

to work and slide, to serious things, to silly stuff.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, minęła godzina 18.30, jest to środa, 19 sierpnia 2026, a to oznacza tylko jedno, czas w radioaktywnym na aktywację środową, czas po dwutygodniowym urlopie na aktywować dla was znowu ten środek tygodnia. My wróciliśmy, mam nadzieję, że pełni energii, mam nadzieję, że zdolni znowu z tą werwą robić interesujące rzeczy, zaciekawiać was, opowiadać o fajnych rzeczach, a także mieć ciekawe wywiady. Jeden z nich dzisiaj już kilka minut po 19, ponieważ pogadamy z reprezentacją wydarzenia Off Scena Stare Babice, które już ten weekend, a dokładnie w ten piątek i sobotę będzie mieć miejsce, jak nazwa wskazuje, w Starych Babicach. I o tym, jak powstało to wydarzenie, co mają w planach dla was organizatorzy, posłuchajcie, jak mówiłem, kilka minut po 19. Dzisiaj w studiu będzie Jakub Truszkowski, ja nazywam się Kacper Radzikowski, będę prowadził dla was to wydanie. Jest oczywiście z nami też wspaniała Natalia, która będzie nas realizować i być może coś powie do mikrofonu w takim układzie. Ale cóż, ważne jest to, że jak mówiłem, wracam po urlopie, czas lecieć z tym show, za chwilę będzie płyta tygodnia, później jeszcze kurier kulturalny, wiadomość, kartka z kalendarza, nowość przespaniała, muzyczna i jakieś wejście, coś wymyślimy, na pewno będzie ciekawie, ale zacznijmy od czegoś mocnego po naszym powrocie, czyli od grupy Mlecze, a dokładnie z ich utworem W za małym ciele.

0: Wracamy do dyskusji o płycie.
1: Wracamy do dyskusji o płycie, dokładnie tak. Znaczy, nie wracamy do dyskusji o płycie, bo jeszcze
0: zaczynamy,
1: nie zaczęliśmy.
0: Zaczynamy dyskusję o płycie.
1: No, tak, naszą płytą tygodnia dzisiaj wyjątkowo jest, wyjątkowo już za chwilę wyznaczę dlaczego, jest wydawnictwo They All Cling to Stars Zofii Skutnik, a wyjątkowo, ponieważ pozwoliliśmy sobie skorzystać z prerogatywy, że poszliśmy na urlop i zrobiliśmy zaległości, więc no cóż, tak oto wylądowaliśmy z płytą tego, niektóre już było, ale nie mówimy o tym.
0: Ale jeszcze o niej nie dyskutowaliśmy, no nie słuchaliśmy.
1: Dla
0: więc...
1: nas jest to świeża, dla nas
0: dokładnie.
1: To jest płyta w tego tygodnia. No.
0: Jesteśmy na bieżąco, jak i urlop.
1: Nie no, właśnie trzeba się...
0: Z lekkim opóźnieniem.
1: Nie, to się nazywa odkopanie skrzynki pocztowej po urlopie właśnie.
0: Dokładnie.
1: Że nagle się okazuje, że się odpowiada na maile sprzed półtora tygodnia, które być może są już nieaktualne, ale... Ale skoro było potrzebne, to odpisało się, no.
0: Dokładnie. Dla nas i tak czy siak płyta tygodnia była. Moim zdaniem było bardzo przyjemne do słuchania, jak nie mam często nawyku niestety słuchania płyt tygodnia. Nie wiem, czemu tak dziwnie brzmię. To ta mi bardzo przypadło do gustu, pomimo tego, że jest dość krótka, jak na płytę tygodnia.
1: To może to zaleta właśnie jest.
0: Właśnie jest bardzo dobrze skompresowana i uważam, że nie jest przesycona, ani nie ma tam niedostatku czegokolwiek.
1: Ja bym powiedział że przede wszystkim, że ona jest widać, że niej takiej, że jest dobrze już przygotowana. Ona jest dobrze zrobiona tak pod względem technicznym przede wszystkim. Jakby czuć, że to

0: nie czuć, że to jest debiutancki utwór, bo to warto zaznaczyć, to jest debiutanckie wydawnictwo, przynajmniej pod projektem Zofia Skutnik, czyli jej jakby solowym projektem, więc a jakby czuć, że to już jest taka bardzo dojrzała i taka wręcz alternatywa, która trochę ociera się o ten mainstream, można powiedzieć, że już twoim jesteś się wydawanym nie jako self-publish na Bandcampie, tylko na przykład przez jest się już tym niszowym zespołem, który wydaje Warner Bros. Na przykład jak Kolsi. Bo Kolsi z tego co pamiętam raz są pod Warner Bros. Chyba.
1: Chyba ostatnio jakoś.
0: Przynajmniej wydaje mi się, że ich ostatni album na przykład pod Warner Bros.
1: To na pewno, to na pewno. Ale jeszcze o płycie tygodnia, bo właśnie jest bardzo złożona i to mi się bardzo podoba. Nie jest to, te utwory nie są nieskomplikowane, ale właśnie bardzo złożone, kompleksowe i pod tym względem mi bardzo przypadają do gustu.
0: Są głębokie, bym jeszcze dał przymiot.
1: O, takie. To jest też bardzo dobre słowo.
0: Tak. No i właśnie i tak wpadają w ucho, bym powiedział, na swój sposób. Chociaż są, ich są charakterystyczne pomimo tego.
1: Tak, ale mają też taką swego rodzaju nutkę z Kolsów, takiej nostalgii. Ale jednak jest to w inny sposób zrobione. Trochę... Miałam porównanie wcześniej w głowie dobre, ale już niestety mi wypadło. Może sobie je przypomnę jeszcze.
0: No, ja nie widzę, nie wpadłem na to przy własnym odsłuchu porównania z Kolsami, ale jak go powiedziałeś, to faktycznie czuję to, co masz na myśli i się z tym zgodzę, że to czuć, że to jest właśnie takie nostalgiczne, jak też Kolsi lubią robić, ale to nie są Kolsi. To nie można powiedzieć, to nie jest kopia, proszę.
1: No, nie że kopia, tylko właśnie taka nostalgia, ale to jest taki nie standard, ale powszechny w polskiej muzyce, że te dużo... Dużo tych utworów ma taką namiastkę nostalgii i ona jest u każdego w inny sposób, ale to się tak właśnie bardzo ładnie przeplata. I tutaj też to wyczułam. Trochę podobnie jak u Kolsów, tak trochę magicznie swego rodzaju, ale zupełnie co innego.
0: Właśnie ja chciałem powiedzieć, że bo jasne, nie mówię, że to jest kopia i właśnie chciałem podkreślić, żeby tak nie myśleć. Nie, żeby
1: stop.
0: Tak, stop. Stop, to jest telegram. To rozumiem. Nawet wyszło jak dobry wers do rapu. Jakiś raper niech to ukradnie. Będę potem brał copyrighty.
1: Będziesz mógł zarabiać, stworzyć własną wytwórnię i...
0: Nie, co ty, to jest bardziej ambitny plan. To jest po prostu dla zrobienia dramy w internecie.
1: Okay.
0: A potem Żółwik Haj będzie mi o mnie pisał. Widzisz, to jest 500, szachy 500... 5D, szachy 500D, których gram mając 500 IQ. I wiesz, i dopiero potem będzie się promować swoją muzykę, okay. że się wybiłem na tych znanym raperze.
1: Okej. Okay. I aha, w takim sensie. No też sensowne.
0: No.
1: Wszystko dla popularności. Ale właśnie a propos popularności, to bardzo mało, ja akurat na YouTubie płyty słuchałam i na YouTubie było bardzo mało odtworzeń, co mnie trochę zasmuciło, bo jest naprawdę świetne wydanie. Nie wiem, czy na Bandcampie da się sprawdzić, ile...
0: Jeżeli się było? Da, to nie odkryłem tej tajnej techniki w swoim okay. posługiwaniu się Bandcampem. Więc powiem, że nie.
1: Zostanie to tajemnicą.
0: Tak.
1: Ale właśnie na YouTubie jest bardzo mało odtworzeń utworów i mnie to trochę smuci, bo jest to naprawdę, jak na świeży materiał, jest to i tak mało, a uważam, że jest to bardzo niedocenione, więc... Polecamy i zachęcamy do słuchania. Ja polecam. I bardzo przypadło do gustu.
0: Ja też polecam. Żeby przynajmniej trochę wybaczyć wszystkim, trzeba przyznać, że to jest bardzo świeże wydawnictwo, ponieważ data premiery to jest dosłownie 29 lipca, więc to jest jeszcze 2 tygodnie, więc to ma jeszcze czas się rozpędzić.
1: Bądźmy realistyczni, okay, 3 tygodnie.
0: Trzy, dobrze. Tak.
1: Minus nasz urlop, 2 tygodnie.
0: Tak, tak, tak. No więc morał z tego jest taki, że...
1: Warto słuchać tak, płyty tygodnia radioaktywnego.
0: Warto słuchać płyty radioaktywnego. Płyty tygodnia radioaktywnego. Warto, żebyście posłuchali They All Cling to Stars, jako że jak mówimy, to jest krótkie wydanie, są 4 dosłownie utwory, więc 13 minut materiału, każdy może dosłownie w komunikacji miejskiej będziecie mieć okazję przesłuchać tego, a jest to na tyle, te dźwięki są na tyle takie, że raczej nie zgubicie ich przez szum komunikacji. A co chciałem powiedzieć, to to, że skoro jest jeszcze mało, to możecie poprawić te liczby właśnie na przykład wchodząc na YouTube i potem na przykład odsłuchując utwór niechcący tak 50 razy, jeśli wam się spodoba. To jest zawsze opcja.
1: Warto wspierać małych artystów, żeby stali się bardziej znani.
0: A potem powiesz, że ja go słuchałem, ja tą Zofię Skutnik, tak. To ja słuchałem, jak była 200 wyświetleń na YouTubie.
1: 97 odtworzeń, tak. Na YouTubie.
0: A teraz co, Open Air? No, jak... I ty na jakiejś ofie to słuchałeś, no spóźniłeś się.
1: Tak, my jesteśmy trendseterami wielu utworów i bardzo dużej ilości muzyki, więc polecamy siebie na przyszłość.
0: Dokładnie tak, Radioaktywne bawi, uczy i wskazuje na co trzeba, słuchać, żeby być przed wszystkimi. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy segment o płycie tygodnia. Ja jeszcze raz, żeby było dobrze wbite w głowę, They All Cling to Stars, Zofia Skutnik, bo była nasza płyta tygodnia w dzisiejszym wydaniu. Cóż, lecimy dalej i lecimy z grupą, czyli jak a propos grup, które się wybijają po tym, jak trafiają do Radioaktywnego, grupa Błoto ze swojego wydawnictwa Grzybnia i to jest dokładniej Wrośniak.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Witam wszystkich. Dzisiaj będzie kurier w dość luźnym wydaniu swego rodzaju, ponieważ opowiem o wydarzeniach kulturalnych, które moim zdaniem są interesujące, na które warto się wybrać. I będzie to swego rodzaju freestyle, więc zapraszam was wszystkich do słuchania. Najpierw chciałabym opowiedzieć o wystawie fotograficznej, która ma teraz miejsce w Domu Spotkań z Historią. Jest to retrospektywa Eliota Erwita. Jest to wystawa 130 zdjęć fotografa, legendarnego fotografa. Jest to pierwsza wystawa w Polsce, która przedstawia tak sporą kolekcję jego i w ogóle pierwsza ukazująca jego starsze fotografie. I na samej wystawie osobiście mi się bardzo podobała. Po pierwsze, jest za darmo, czyli jest świetną opcją dla wszystkich. Po drugie, ma świetny wybór zdjęć. Kuratorki wystawy się naprawdę postarały. Jest bardzo dużo fotografii z psami, z których zasłynął. Wszystkie te takie zabawne, komediowe i bardzo dużo takich reportażowych z krajów Europy, Azji. Więc bardzo polecam się wybrać i cała wystawa jest do obejrzenia jeszcze do 20 września. Więc zapraszam do wybrania się i do obejrzenia. A teraz coś bardziej standardowego, o czym już zapewne zostało wcześniej wspomniane w naszym radiu, ale cały czas trwa Lado w Mieście, które rozpoczęło się na końcu czerwca i trwa do początku września, czyli darmowe koncerty dla publiczności, które odbywają się na warszawskich bulwarach, na Placu Zabaw i na Barce. I już jutro, około godziny 20, będziemy mogli posłuchać Lazy Dolphin, Lotto czy Obeki. Co tydzień w czwartek prezentują różne zespoły, różnych artystów. Wstęp jest darmowy, tak jak już wcześniej wspomniałam. I można posłuchać nowej, niestandardowej muzyki, którą bardzo polecam. Osobiście planuję się wybrać jutro. I w przyszłym tygodniu zostały już chyba 2-3 edycje. Bardzo polecam wybrać się na nie wszystkie. Zobaczyć i posłuchać, ponieważ niestety powoli kończy się lato, a zarazem wszystkie koncerty. I to są moje propozycje kulturalne. Czy Kacprze, chcesz może jeszcze coś dodać na temat wydarzeń kulturalnych? Czy masz jakąś polecajkę może?
2: Akurat na ten weekend nie mam polecajki, więc przykro mi, ale pozwolę ci przejąć całość dzisiejszego wydania.
1: Okej. W takim razie to już wszystkie moje, ponieważ niestety przez to, że jest to freestyle, to są wszystkie, które przygotowałam, ale mam nadzieję, że te dwie wam się spodobają, ze względu na to, że są za darmo i że się na nie wybierzecie. Więc w takim razie chciałabym wam bardzo podziękować za wysłuchanie mojego wywodu na temat kultury. A teraz posłuchamy sobie utworu Home od Caribou.

0: Minęła godzina 19, a to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Międzynarodowy sukces Politechniki. Darmowe warsztaty biznesowe. Warszawa żegna swoją bohaterkę. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Politechnika Warszawska została liderem międzynarodowego projektu badawczego Herkules, którym kieruje doktor inżynier Krzysztof Eismund. Zaplanowane na 36 miesięcy przedsięwzięcie łączy technologię, kapitał ludzki i współpracę międzynarodową. Działania opierają się na modelu Excellence Hub Transfer Cycle, obejmującym transfer wiedzy, eksperymenty oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Inicjatywa zakłada stworzenie trwałego hubu innowacji oraz wspólnej agendy badawczo-rozwojowej. Projekt ma na celu długofalowe wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz integrację polskiej nauki i biznesu z rynkiem europejskim. Od września w Centrum Przedsiębiorczości Smolna rusza kolejna edycja bezpłatnego programu NET Podłoga Smolna, w całości finansowanego przez miasto i realizowanego przez Businesswoman Foundation. Cykl 10 stacjonarnych warsztatów wspiera osoby planujące start oraz rozwijające własny biznes. Program podzielono na 3 moduły tematyczne: sprzedaż i negocjacje, komunikację oraz odporność psychiczną, a także rozwój i promocję firmy. Warsztaty łączą wiedzę merytoryczną z praktyką, networkingiem i są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Udział w zajęciach jest darmowy, jednak wymaga uprzedniej rejestracji online. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka i strzelec w oddziale osłony wojskowych zakładów wydawniczych, a po wojnie działaczka społeczna i pedagog specjalny. Przez dziesięciolecia angażowała się w pielęgnowanie pamięci o powstaniu, doprowadzając do uporządkowania cmentarza powstańców Warszawy na Woli oraz budowy znajdującej się tam Izby Pamięci. Władze oraz mieszkańcy Warszawy pożegnali honorową obywatelkę miasta, podkreślając jej niezłomną postawę, odwagę i ogromny wkład w zachowanie tożsamości historycznej stolicy.
0: A wiadomości przygotował Maciej Kocik.

0: Na zegarze jest już 19:05, czyli czas na nasz główny segment dzisiejszego wydania, czyli czas na nasz wywiad, którego po dłuższej przerwie od wywiadów, ale mamy dzisiaj bardzo ciekawe i bardzo szerokie grono gości, ponieważ mamy tak, Karina, Oliwier i Radek z Off-Sceny Stare Babice. To są nasi dzisiejsi goście, witajcie.
1: Cześć,
2: siemanko.
0: Dobrze, no to może na samym wstępie od razu zacznijmy od tego w ogóle, skąd te Stare Babice się wzięły, czemu wpadliście, żeby tam w ogóle zrobić wydarzenie, ponieważ jak dla tych, którzy nie są do informacji, Stare Babice to na wschód od Warszawy, taka niewielka miejscowość jednak.
2: To prawda, w sumie wyszło to w ten sposób, że mieszkamy w Starych Babicach i Radek pewnego dnia napisał do nas i mówi: ty, tutaj się nic ciekawego nie dzieje dla osób w naszym wieku, więc sprawmy, aby coś się działo. No i pomysł powstał i dlatego to są Stare Babice właśnie.
3: Tak, w ogóle super się akurat też złożyło, że w momencie, kiedy Radek zebrał naszą ekipę, to akurat w gminie wystartował konkurs na dofinansowanie i później z pomocą Domu Kultury Lokalnego i Urzędu Gminy dostaliśmy właśnie możliwość zorganizowania wydarzenia.
0: Czyli, a jakbyś był większy pomysł, inaczej to mówią, czy jeszcze był, coś więcej było, czy to jest taki właśnie pomysł, że jak powiedziałeś, że stworzenie po prostu przestrzeni dla młodych, czy było za tym jeszcze coś głębszego, no. Jakiś jeszcze dodatkowy pomysł był za tym w ogóle, to chciałem powiedzieć.
1: Promocja muzyki alternatywnej i sztuki ogólnie alternatywnej. Czy z mojej strony to na początku była głównie muzyka, jednak później dołączyła też Karina, która zajmuje się filmem i jeszcze dołożyliśmy do tego wystawy, takie, można nawet powiedzieć, że warsztaty z jakiejś biżuterii, wystawy plakatów, obrazów, innych takich wytworów właśnie młodych artystów.
3: Tak się złożyło, że wszyscy z naszej ekipy organizatorskiej też są po prostu artystami w różnych dziedzinach i po prostu to połączyliśmy.
0: Tak, świetnie. No właśnie, bo jak mówisz, off-scena to nie tylko scena muzyczna, ale też będzie scena między innymi filmowa. Może chcecie rozwinąć dokładnie, czego się mogą nasi goście lub słuchacze, którzy by chcieli pojawić się na Starych Babicach w ten piątek i sobotę, czego się mogą spodziewać po tym wydarzeniu?
3: Spodziewać się można dużo, bo mamy cały dzień zaplanowany dokładnie od 15 do około 21. I będzie to festiwal krótkich metraży, niskobudżetowych i niezależnych. W tym przewidziane są cztery sekcje: fabularna, dokumentalna, animacji i teledysków. Na koniec w ogóle zwieńczymy wydarzenie filmem muzycznym Węży. Mm-hmm. Zespołu Węży. Zapomniałam przestawać.
0: A to jest coś premierowo u was? Czy będzie okazja zobaczyć?
3: Większość fabularnych filmów będzie premierowa, no ale to trzeba przyjść i zobaczyć jakie, bo ja niestety pod ręką listy nie mam, a jest ich naprawdę sporo. Widziałam wszystkie i są super i naprawdę uważam, że warto. Też dzisiaj będziemy ruszać z postami, które będą bardziej przedstawiać właśnie te filmy i inne produkcje, które będą u nas wyświetlane.
0: A może zasugerujesz, albo dasz jakiś trop naszym słuchaczom, zanim ogłosicie je na swoich socjalach, w jakie klimaty może się spodziewać? Czego można się w tych krótkich metrażach spodziewać? Jakich wątków, jakich tematów?
3: Jeśli chodzi o fabularne?
0: O wszystkie, możesz po kolei, śmiało.
3: No dobra, z dokumentów mamy ciekawy dokument o dawnym działaczu Solidarności. Będziemy też mieć dokument o dziadkach, o po prostu relacji dziadków. Plus z fabularnych na przykład mogę powiedzieć, że mamy fajne artystyczne podejścia do różnych tematów. Są dosłowne i niedosłowne. A fajne mamy też bardzo animacje, które myślę, że też mają dużo takich nietypowych spostrzeżeń do zaprezentowania.
0: Okej, nietypowe spostrzeżenia, dużo, czyli pewnie będzie bardzo szeroko i dla każdego coś się
3: Tak, zna. Tak, okay. Szeroko będzie, bo w zgłoszeniach do nas nie było z góry narzucone, że taki i taki gatunek, albo taka i taka tematyka, tylko jedyne, co trzeba było zrobić, żeby się zakwalifikować, to niskobudżetowy, niezależny film, krótki.
0: ile w końcu się pojawi pierwszego dnia, będzie można zobaczyć projekcji już?
3: Łącznie?
0: Łącznie.
3: Około 30. No, to... W to wliczając właśnie te dłuższe, około 15-minutowe filmy fabularne i te krótsze, 2-3-minutowe teledyski.
0: To dosyć duży przegląd jak na jeden dzień, ale wydaje mi się, mam nadzieję, że dobrą selekcję wybraliście, więc będzie to, tak. będzie to udany sens dla każdego, kto przyjdzie. Ale tam jeszcze mówiliście o jakichś wystawach, warsztatach. Może rozwincie temat, ten bardziej jeszcze. Czego się po tym będzie można spodziewać? Bo to rozumiem drugi dzień już obok.
2: Tak, to jest już drugiego dnia. Na świeżym powietrzu. Jeżeli chodzi o wystawy, będzie parę twarzy, które już są znajome, będzie też parę nowości, lecz myślę, że najciekawsze w tym wszystkim jest, żeby przyjść i nie wiedzieć, czego się człowiek spodziewa, ale to, co mogę powiedzieć, to, że będzie biżuteria, będą też rzeczy artystyczne, typu jakieś plakaty, ale nic więcej myślę, że nie będę zdradzał. Trzeba przyjść i zobaczyć. Mhm.
0: Jakiś temat przewodni dobieraliście dzieła, które zaprezentowaliście, czy raczej też po kluczek w filmie, że przede wszystkim, żeby było to takie właśnie niezależny klimacie i taka twórczość się pokazała?
2: Myślę, że bardziej niezależne. Jednak jedną z idei jest to, żeby każdy mógł sobie znaleźć coś dla siebie. Mhm. I myślę, że takie ograniczenia by to trochę utrudniały, a tak to każdy może się zgłosić i każdy może przyjść i znaleźć coś, co mu się spodoba.
0: Okej, okay. No to i znowu będzie szeroko i będzie dla każdego raczej tak coś jest. Się ciekawego będzie można ujrzeć. Ale dobra, no to już widzieliśmy o tych dwóch. Została ta sfera muzyczna, której myślę, że dla nas słuchaczy będzie taka najbardziej bliska im sercu, ponieważ no też wiemy, jak już widzieliśmy line-up i już zapowiedzieliście go zresztą,
2: tak jest.
0: No to ten line-up jest dla nas, jest tu kilka wykonawców, którzy są naszym słuchaczom dosyć dobrze znani, takie grupy jak PGR, Szajs czy Balkon, no to są w Radioaktywnym stali bywalcy i raczej nazwy projektów, które nie są pierwszą nowinką. Ale jak w ogóle się udało wam uzbierać tą listę wykonawców i jak rozmowy wyglądały, jak trudno było to jakby wszystkich ich zebrać do kupy wam?
1: Nie było trudno ich zebrać do kupy. To nie jest jakieś ogromne przedsięwzięcie, jednak ja jestem stałym bywalcem klubu Chmury i każdy z ich zespołów i artystów mniej więcej chociaż raz w klubie Chmury grał, więc chodząc na koncerty posłuchałem, popatrzyłem, doinformowałem się i postanowiłem, że bardzo fajnie jakby zagrali u nas, ponieważ grają ciekawą, świeżą muzykę. Muzykę, która jest czasami dziwna, a czasami dosyć prosta i wpadająca w ucho, ale to są same zalety, przepraszam bardzo.
0: Nie no, gatunkowo macie bardzo szeroko zakres, tak. Bo idziecie od hardcore punku przez punk po taki z elementami jazzu, aż po sam jazz możesz. I jeszcze rapu
1: mamy
0: znajdziemy.
1: Grime na przykład, on jest bardzo mało spotykany.
3: Tak. A to chyba u nas właśnie w każdej edycji się zdarza, że staramy się właśnie każdego artystę troszkę z innej bajki wziąć.
0: Czyli właśnie w takim klimacie, właśnie takie było wasze założenie, budowaliście listę, kto się może i zbieraliście do koncepcję i kto będzie na tym line-upie, to właśnie to wam przeświadczało, żeby też zrobić szeroki zakres i przejść po wielu gatunkach.
3: Dokładnie.
1: Tak. No, przez to, że jest to nastawione też w pewnym stopniu dla mieszkańców naszej gminy, a jednak u nas raczej takie koncerty muzyki alternatywnej, niezależnej raczej się nie zdarzają. Częściej są to jacyś bardziej mainstreamowi artyści lub bardzo małe koncerty już takich wpadających w mainstream, że to można jeszcze powiedzieć, że to jest lekko niezal, ale jednak już potrafią zagrać na dużej scenie i mają już zaplecze paru, nawet myślę, że 10 koncertów, jak nie set.
0: A to tutaj jak była jedna osoba, która głównie decydowała, miała ostatnie słowo przy tym, kto gra, kto nie gra i w ogóle przy innych tematach, czy każdy ma swoją cegiełkę albo dzielicie się właśnie tym, kto co zajmuje się czym?
1: Line-up w większości wybieram ja, jeżeli chodzi o zespoły. Drugą część line-upu, jeżeli chodzi o rap i tym podobne, tym zajmuje się Oliwier, bo jednak ja słuchaczem rapu nie jestem.
2: A ja słuchaczem zespołów raczej nie jestem, więc tak się dobrze wypełniamy z tym.
1: Tak.
2: Dopełniamy.
0: czyli jakby był rapowy zespół, to nikt z was tego nie słuchacie, obaj to słuchacie.
2: Nie, rapowy zespół słuchamy. W sensie ja też przede wszystkim ze względu na nasz festiwal zacząłem więcej słuchać muzyki, na którą bym na co dzień nie wpadł. Na przykład Węże, myślę, że rzadko by była okazja, żeby trafiły na moje słuchawki, a przez to, że u nas grają, zagłębiłem temat i stwierdzam, że naprawdę jest to świetna muzyka. Jest to koncert, na który czekam najbardziej.
0: A filmy to jest stricte Kariny działka, czy też czy ktoś ma pomaga i wspiera w tym temacie?
3: Wszyscy w każdej sekcji, czy filmowej, czy muzycznej, czy warsztatowej, staramy się nawzajem wspierać.
2: Dokładnie.
3: Aczkolwiek jakby przez sam wzgląd na to, że chłopaki trochę mniej w filmie siedzą, to ja mam swoją podekipę, że tak to nazwę. Składającą się z dwóch osób i to jest Antek i Wiktoria, których bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Shoutout,
3: tak. Tak, ale też zarówno my staramy się pomagać przy muzycznej części, tak samo chłopaki tutaj też będą przecież obecni w piątek na filmowej i będą organizacyjnie ze mną działać.
1: Będziemy sprzątać.
3: Tak, popcorn spod siedzeń.
0: Tak, czyli każdy z was coś dokłada jakby swoją cegiełkę, ale taki teamwork makes the dream work, to jest, można powiedzieć. Tak.
1: Tak, my mamy, nie mamy jakiejś bardzo małej ekipy, bo w naszej ekipie jest jeszcze Julek, Robert, jest jeszcze...
2: Graficy są, osoby, które pomagają z montażem. Są
1: osoby, które nam pomagają raczej nie tak cyklicznie, tylko z edycji na edycję to się zmienia.
3: No i od niedawna też współpracujemy z młodszymi od siebie.
2: O, to prawda. Tak.
3: Niepełnoletnimi, których też pozdrawiamy. Michalina i dwóch Filipów. Oni bardzo dużo nam od poprzedniej edycji pomagają z dekoracjami. No i kto wie, może kiedyś czeka ich awans.
2: To prawda, to prawda.
0: To ile osób się teraz składa na ekipę off sceny?
2: To ciężko policzyć.
3: Ja bym strzelała w około 20, takie ruchome 20.
1: No taki korowy zespół to tak myślę 10 i przewija się następne 10 osób do pomocy. Można a później gdzieś tam znajomi już pomagają w trakcie już samego wydarzenia, czy w staniu na merchu na przykład dla artystów, bo jednak trzeba się zmieniać, bo to zaczynamy my naszą pracę dnia na przykład muzycznego. No już o 7:00, kończymy ją o 24:00, więc jesteśmy bardzo długo na nogach i trzeba mieć takich zmienników na niektóre stanowiska.
0: Tak, można powiedzieć, że macie już całkiem spory skład, jak na wydarzenia takie natury alternatywne, ale to bardzo dobrze, bardzo fajnie widzieć, że jest to... Jest to tak szeroko rozbudowany i macie coraz większe grono do pomocy. A to może jeszcze tak podpytam tego, jak się te wszystkie osoby znalazły? To było tak, że pojawili się raz na wydarzeniu i chcieli wam pomóc, to są znajomi. Jak historia, jakby, że to się zebrało tak, takie grono?
1: Korowy zespół, taki główny, to są znajomi, których znamy już w sumie od dzieciaka i mieszkali, czy dalej mieszkają w gminie. I ja jak zbierałem zespół, po prostu postanowiłem napisać do ludzi, których tam znałem. Później ktoś napisał do kogoś innego i tak po prostu zebraliśmy w sumie ekipę ludzi, z którymi ostatni raz się widzieliśmy tam z niektórymi w podstawówce.
2: No,
1: jak odchodziliśmy do liceów i tak to wyglądało. A jakieś dodatkowe prace to już są ludzie... Nie tylko z Babi, są już tacy znajomi nawet spod Gdańska, którzy nam pomagają, czy to w montażu, czy w takich innych rzeczach.
0: Dobra, super. Widzę jakieś nieporozumiewawcze kiwanie, jakieś ad vocem.
2: Taki inside joke.
0: Inside joke, cóż. Tak to jest, gdy się ma zgrany zespół, że inside joke'i lecą na lewo i prawo, a biedny prowadzący wywiad nie wie, o co chodzi.
3: wytłumaczymy pop.
2: Dokładnie. Zostaniesz tajemniczony.
0: Tajemnice trzeba zachowywać. Żartuję sobie tu oczywiście. A powiedzcie mi, co w waszej perspektywie jest najtrudniejsze w takiej organizacji wydarzenia właśnie, które jednak nie jest w takim dużym ośrodku, właśnie jest groną tak naprawdę, paczką znajomych i dalszych lub i bliższych. No i jednak trzeba tu, a jest jednak dużo pracy, więc co was najbardziej dla was jest wyzwaniem przy takiej organizacji? Szczególnie to już jest wasze trzecie wydarzenie, dobrze pamiętam?
2: Drugie oficjalne, bo tak, mieliśmy to pierwszą demonstracyjną, ale w sumie to trzecie. No ja uważam, że najtrudniejsze jest jednak, gdy ekipa liczy te 20 osób, to czasem różne osoby mają różne opinie na dany temat i trzeba jednak znaleźć jakiś kompromis i stwierdzić, co jedno powinno ostatecznie zostać zaakceptowane. I to bywa problematyczne. No i jednak to, że kurczę, jednak jesteśmy studenciakami, każdy z nas ma swoje własne życie, pracę, jakieś studia i rzeczy do roboty, więc czasem ciężko się zgrać czasowo. Mhm. I myślę, że przy tej to było najtrudniejsze też.
3: Dla mnie też zdecydowanie czas, ale trochę pod innym kątem, bo rzeczywiście, tak jak Oliwier wspomniał, czas spowodowany też prywatnymi rzeczami w życiu. To jest ogromny problem. Ale ja zauważyłam w trakcie tej filmowej, która będzie teraz za dwa dni, że zmorą jest też jakby czas, który my mamy na ogarnięcie wszystkiego pod takim kątem, że jest mnóstwo rzeczy, które nie zależą od nas i zawsze ktoś może na przykład nie odpisać na maila na czas. A to jest na przykład mail, który jest niezbędny, nie? I to jest chyba dla mnie najgorszy problem całej tegorocznej edycji sierpniowej. Tak, chciałam skończyć. Nie wiem, czemu powiedziałam, no i sorry.
0: Freudowskie przejęzyczenie.
3: Tak.
0: Dobrze, to może najpierw, bo teraz myślę o dwóch muzycznych pytań i myślę, które wam teraz pierwsze zadać, ale dobra, powiedzmy, że najpierw, żeby potem zrobimy tak. Gdybyście mogli dodać, wyczarować po prostu jedną grupę, wykonawcę, rapera, którego byście chcieli dodać do waszego line-upu. Jedna.
2: Takiego możliwego czy takiego niemożliwego?
0: Nie, możesz wyczarować po prostu, magiczna różdżka.
2: Frank Ocean.
0: Frank Ocean.
2: Wyciągamy go z groty.
1: Nie, to ja bardzo przyziemnie bym zespół Hageo bardzo przygarnął.
0: Może być w jakiejś reżyserii, jakby jego w produkcji akcja, jeśli się nie czujesz.
3: Nie. Mogę powiedzieć, że zespół Guano Apes. Ale nie każdy pewnie by się ze mną zgodził.
0: O to chodzi w tym pytaniu, że nie musi się nikt zgodzić, bo jest to o gustach. O gustach się nie musi dyskutować. Dobrze, ale dobra, wyciągnęliśmy teraz trochę marzeń, a teraz wróćmy na ziemię i gdybyście wy mieli opowiedzieć o waszym line-upie, to choć pokrótce o każdym, kto się pojawi, co byście powiedzieli? Możemy żeby tak zapowiedzieć w ogóle kogo,
1: początku,
0: tak przejść po kolei, kto będzie, kogo możemy w sobotę usłyszeć.
1: Wtedy zacznie Oliwier.
2: No to najpierw mamy Oliego DVD, on jest też z okolic Babic. Gra grime, co jest no coraz częściej, ale i tak nieczęsto spotykanym podgatunkiem rapu w Polsce. I on zagra krótki secik, ponieważ jest we wczesnym stadium swojej kariery, ale podesłał nam parę numerów i ja szczerze myślę, że będzie bardzo fajnie. Teraz oddaję pałeczkę Radkowi.
1: Następnie zespół Balkon. Ja personalnie zespół Balkon poznałem na festiwalu 2025. Tam sobie pogadaliśmy i powiedziałem chłopakom, że chciałbym ich zobaczyć na festiwalu. To tak historycznie, jak się poznaliśmy. A co grają? Chłopaki określają to jako wszystko punk. I grają bardzo dużą mieszankę jednak styli muzycznych, jednak zatrzymując się na tym punku i żeby, jak to zespół Szajst lubi mówić, żeby korbiło. I żeby była korba.
2: A to Balkon, nie Szajst.
1: Tak, ale tak zespół Szajst mówi, że
2: a, korba, to prawda, tak. To prawda. Później mamy Gustawa. Gustaw jest takim oddechem po przebiegnięciu 5 km, szczerze. Że jest to chillowy gostek, też potrafi jakoś troszeczkę w bangerową stronę iść, ale jest bardzo fajnym raperem i lubię jego projekty, bo jest dużo raperów teraz z podziemia, którzy mają fajne single, ale projektów nie, to on nie jest jednym z nich. I dodatkowo na koncercie można się spodziewać tego, że jest nim ziomal z Talkboxem, co też jest rzadko spotykane.
1: Tarantino,
2: dokładnie.
1: Tak. Później mamy zespół Szajs, Szymon, Artur, Janek, Stach,
4: Dokładnie. Szajs.
3: Szajs.
1: Chłopaki grają. Wystąpili w tym roku na festiwalu na scenie jazzowej, jednak sami mówią, że oni jazzu raczej nie grają, mimo tego, że z jazzu się wywodzą. A jest to muzyka, jak to ja mówię, dziwna po prostu, bo jest bardzo dużo różnych instrumentów. Bardzo klawisze Stacha są bardzo fajne i jak on wywija, tak samo teksty też są mocno wciągające i dosyć zabawne.
4: Można się dużo o innych krajach podowiadywać.
1: Tak. I te chłopaki grają tak naprawdę to, co im chyba Wena przyniesie.
4: Dokładnie,
1: tak naprawdę.
4: Więc każdy koncert jest inny. A i mówili na wywiadzie, że w Babicach będzie najfajniejszy.
1: Tak.
4: Także polecam.
3: Zapraszamy.
4: Bujaturla
1: to jest Bujaturla. Rock. Bujaturla gra rok.
4: Gra rok.
1: Grają rok, już prawie rok.
4: No, nawet troszeczkę więcej.
1: Też wystąpili na festiwalu. Mamy taki skład, można powiedzieć, offowy bardzo mocno. Teraz jeszcze grają bardzo dużo supportów, więc jeszcze i też nie mają żadnych wydań. To też trzeba nakreślić. To jest zespół, kolokwialnie mówiąc, widmo, że są i jednak na żadnych streamingach.
4: Ale planują niedługo.
1: Tak.
4: Więc
1: za
4: trzeba
1: około
4: śledzić.
1: Rok.
4: Mniej więcej rok. Do roku. Potem PGR-y. No to myślę, że tak jak mówiłeś, że jest to znajomy jednak temat waszym słuchaczom. Grupka raperów. Bardzo fajny styl, bardzo też różnorodny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No i węże na koniec. Hardcore punk. Będzie znowu korba. Chłopaki, zdradzę, że wychodzą w bardzo przyjemnej, wpadającej w ucho piosenki.
4: Oj tak.
1: Grają też bardzo mocno dopracowany set, mają bardzo fajne ejty. Zdarzyło się nam być w Radio Łódź na ich koncercie.
3: Tak, ciekawostka, my z Oliwierem, kiedy trafiliśmy przypadkiem do Radia Łódź na koncert Węży, to cały czas staliśmy z otwartymi buziami.
4: Tak, no ja byłem w wielkim szoku. Też jako słuchacz głównie rapu, to było dla mnie niesamowite coś.
1: No to wszyscy.
4: I to tyle.
0: To wszyscy. Który występ was najbardziej ekscytuje? Na co się najbardziej napalacie już?
4: Nie osobiście węże. W sensie jestem bardzo ciekaw występu każdego, ale po byciu na jednym koncercie węży mam wielki niedosyt i chcę tego doświadczyć znowu i jest to też taki element dumy we mnie, że cieszę się, że będą osoby z Babic mogły sobie tego posłuchać.
1: Ja personalnie tutaj ciężko wybrać, bo na każdym prawie z koncertów byłem, znaczy zespołów, byłem więcej niż raz, więc już mniej więcej wiem, co oni grają i czego się spodziewać, więc nie jest dla mnie takie wow, jednak za każdym razem szajs mnie potrafi zabawić i zaskoczyć, mimo tego, że już drugi czy trzeci raz byłem na ich koncercie i wiem, co grają, znam teksty, a cały czas jest taka sama dobra zabawa.
3: A ja się nie mogę doczekać Oliego DVD, bo mega chcę zobaczyć go na scenie. Nie wiem, czy była kiedykolwiek okazja.
1: Była.
3: To
1: zrobić. Na barce w Warszawie jakiś czas temu.
4: Tylko ale nas nie było ich dużo.
3: Nas nie było, właśnie. A bym bardzo chciała zobaczyć.
0: A teraz przychodzi do was.
3: Tak.
0: No cóż. Idealnie praktycznie czas nam się kończył, bo jest 19:29, więc czas, który mieliśmy na tą rozmowę dobiegł idealnie. I idealnie, żebyście w ostatnim minucie podsumowali i powiedzieli tak naprawdę, dlaczego nasi słuchacze w piątek, w sobotę mają przyjść przyjechać do Starych Babic, wybrać się w tą krótką wycieczkę komunikacją miejską albo samochodem, jeśli wolą.
4: No kurczę, to przede wszystkim każdy znajdzie coś dla siebie, jest bardzo dużo różnych rodzajów sztuki, w które będzie można się zagłębić, czy to muzyka, czy to filmy, ale też przede wszystkim zawsze panuje taka rodzinna, domowa atmosfera, jak się przyjdzie.
1: Jest za darmo,
4: to jest drugi, ale też bardzo ważny
0: uczciwa
4: powód.
0: Cena.
4: Także jeżeli nie macie planów na piątek, ani na sobotę, zapraszamy do nas i zapewniam, że was cudownie ugościmy.
0: Jak was, chyba że jeszcze chcecie coś dodać.
1: Wszystko zostało wymienione.
3: Cóż, za to... darmo to najważniejsze.
0: Uczciwa cena, tak. Gdzie was mogą znaleźć, jeśli chcą się doinformować jeszcze albo usłyszeć więcej o szczegółach waszego wydarzenia?
4: No głównie na Instagramie, Oficjalna Stare Babice. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to uderzajcie w DM i odpiszemy.
0: Doskonale. No cóż, nie zdążyć ująć, ekipa organizatorów Osceny Stare Babice już w ten piątek i sobotę będą ugaszczać was artystyczną, niezależną nutą w Starych Babicach, czyli niespodziewanym jestem na takie wydarzenie, ale cóż, Karina, Radek, Oliwier, dziękuję wam za to, że tu byliście. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tej rozmowy i że będziecie mieć sporo gości na wydarzeniu.
4: Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo za wasz czas i pozdrawiamy wszelkich słuchaczy.
0: A my, wasi słuchacze, usłyszą teraz utwór Sleepwalker od grupy, której my wspominaliśmy wcześniej w radio, dziś najsilniejszym wydaniu, czyli Calls.

Mamy dziś 19 sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą Bolesław, Julian, Konstancja oraz Magnus. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. W 1839 roku mamy narodziny fotografii dla każdego. Francuska Akademia Nauk oficjalnie ogłosiła i zaprezentowała światu wynalazek daguerotypii, wczesnej metody fotografii, stworzony przez Louisa Daguera. Rząd Francji odkupił patent i przekazał go całemu światu jako bezpłatny dar, dzięki czemu możemy dziś robić setki zdjęć dziennie. W 1891 roku Thomas Edison patentuje podwaliny kina. Thomas Edison złożył 19 sierpnia oficjalny wniosek patentowy na słynny wynalazek, który nazywa się kinetoskop, z angielskiego kinetoskop. Jedno z pierwszych urządzeń służących do rejestracji i odtwarzania ruchomego obrazu. To wydarzenie uznaje się za jeden z kroków milowych w powstaniu współczesnego przemysłu filmowego. W 1960 mamy do czynienia z psami w kosmosie. ZSRR wystrzeliło w kosmos statek Korabl Sputnik 2, znany także jako Sputnik 5. Na jego pokładzie znajdowały się dwa psy, Białka i Striełka. Co najważniejsze, były to pierwsze żywe stworzenia, które odbyły lot kosmiczny i bezpiecznie wróciły na Ziemię żywe. A kartkę z kalendarza przygotował Jakub Truszkowski.

Cześć, to znowu ja. Teraz przyszłam zapowiedzieć nowość muzyczną i ja bym chciała zapowiedzieć nowość muzyczną w postaci utworu The Wave od zespołu Jungle, który już nieraz pojawiał się u nas w radio. Nie chcę mówić, że jest to oklepane, ale wszystkie ich piosenki mają dokładnie, niedokładnie, bardzo zbliżoną atmosferę takiej zabawy w lato, przyjemnego lata, ja to tak nazywam. I są bardzo przyjemne do słuchania, bo są po prostu radosne.

świetne. Ostatnio wypuścili nową płytę, Sunshine, i ona wyszła bardzo niedawno, 14 sierpnia. To 5 dni temu. Bardzo świeży kawałek, 11 utworów. Ja wybrałam utwór The Wave. I wszystkie, zawsze jak ich słucham, niezależnie od tego jakiego kawałka, czuję się lepiej i przypominają mi się moje wakacje, jakieś wyjazdy, czuję się nostalgicznie. I tym razem również stworzyli płytę, która kojarzy się właśnie z tą nostalgią i mogę bardzo polecić przesłuchanie jej, jeżeli ktoś jest fanem tego sortu muzyki i chce się czuć wesoło cały czas, to naprawdę polecam. I wydaje mi się, że tyle mogę dodać jeszcze, abyśmy poczuli ten taki wakacyjną letnią atmosferę, jak już za oknem jest trochę szaro i ciemno i ponuro, to jeszcze mamy taką namiastkę wakacji właśnie w opcji odsłuchu nowego utworu. Więc zapraszam Was do przesłuchania The Wave od Jungle i posłuchajmy razem.

0: Bon appetit.
1: Jakie smaczne filmy polecacie?
0: No właśnie, miałem tutaj zapowiedzieć, że będziemy teraz robić strawę duchową przeżywać. I to był mój pomysł na to, jak to połączyć, ale no.
1: Będziemy karmić nasze dusze.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie tak.
0: Znaczy ja już nakarmiłem swoją duszę dwoma produkcjami, a ty jakimi, o jakich produkcjach ostatnio nakarmiłem swoją duszę?
1: Oglądałam wczoraj film Gorzkie Święta i właśnie muszę upewnić się, kto jest reżyserem tego filmu, ponieważ miałam istnie gorzką reakcję na film. Opowiedz ty, bo ja naprawdę nie miałam pozytywnych odczuć po filmie. Gorzkie Święta, kto jest reżyserem? Pedro Almodóvar, dość popularny hiszpański reżyser. Niestety nie zachwyciło mnie to, ale ja chcę opowiedzieć o produkcjach filmowych, które będą wychodzić, bo ich jest bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych. I o tym, na tym chcę się skupić, więc zacznijmy od ciebie, Kacper, bo ja mam
0: Dobra.
1: Późniejsze.
0: To ja myślę, że ja dzisiaj przejdę przez... Zapomniałem, że jesteśmy w Radiu Niezależnie, więc pogadam o dużych tytułach, które się pojawiły, ponieważ... Dwie tak naprawdę największe produkcje akurat się złożyło, że ostatnio oglądałem, które są teraz na ekranach kin, czyli Odyseję Nolana, jako że bardzo lubię Nolana i to jest chyba jedno z nielicznych nazwisk w świecie kina, które tak jakby na mnie działa, że o, to jest jego film, to prawdopodobnie pójdę go zobaczyć, jeśli wszystko się uda. No i oglądałem Odyseję i ja osobiście jestem bardzo z tego filmu zadowolony, jest bardzo... No, to jest film Nolana, to trzeba podkreślić, on bardzo czuć to, w sensie tak w tym, jak on jest nakręcony. I mi przynajmniej do mnie trafia ten styl taki wizualny, który jest trochę, nie próbuje być realistyczny, tylko taki, nie powiedziałbym, że symboliczny, no ale na przykład jeśli się ktoś zobaczy sobie zdjęcia, jakie mają zbroje Trojanie w tej produkcji, no to nikt nie powie, że to jest rekonstrukcja historyczna i nie, wydaje mi się, że nawet taka nie była intencja i... Ale mi to nie przeszkadza i mi się to nawet podoba. Oczywiście film ma pewne takie osoby, które bardzo sobie cenią to, że film wydaje się, że potrzebują do takiej imersji, wciągnięcia w się film, takiego poczucia, że są w stanie uwierzyć, że te wydarzenia miały miejsce naprawdę. Będą mieli momenty, że się trochę zawiodą, szczególnie w retrospekcjach odnośnie samego wejścia do Troi, bo tam jest to taki dosyć, który na przykład moim kolegom bardzo mocno ta scena się i była dla nich takim powodem do śmiechu, bo ona jest trochę taka, no ma taką, że jest, nie jest ona realistyczna do bólu, tylko jest raczej taka patetyczna i... Właśnie taka bardziej symboliczno, taka wspominko, retrospekcja, która próbuje osiągnąć coś takiego bardziej psychologicznego, wbudować jakiś obraz psychologiczny bohatera, ale dla mnie na przykład to pasowało i do mnie to bardzo trafiało. Film pełen takich właśnie rozważań i próby dekonstrukcji postaci Odysseja od strony psychologicznej, dużo analiz i właśnie introspekcji jego. No i ostatecznie moim zdaniem bardzo świetny film. Mi osobiście przynajmniej trafił i do mnie, w moje gusta. Bardzo mi się więc podobał i ja go polecam. Szczególnie jeśli ktoś lubi takie filmy, które próbują być, zadawać pytania i jednak pod przykrywką takiej dobrej rozrywki, dobrego technicznego kina próbują zadawać pytania bardziej natury filozoficznej albo takiego komentarza społecznego, którego ja na przykład też się doszukałem. Na przykład właśnie tego... Szczególnie bym wyróżnił komentarz społeczny na temat tego, że na temat... czekaj, czy w ogóle powinienem o tym mówić, bo żeby nie zaspoilować niechcący filmu. Dobra, pozwolę zostawić to jako nutka spoiler, żeby niechcący nie sprzedać ważnej części filmu, więc przemilczę, ale są komentarze społeczne, ale takie... No ona się z tym nie kryje, ale nie bolą to w oczy, jeśli ktoś nie zgodzi się z tym jego przemyśleniami. O, powiem tak. A druga produkcja filmu, chyba że chcesz teraz ty coś powiedzieć, a ja wtedy o drugiej produkcji, którą oglądałem, powiem.
1: Ja jeszcze o nowej, bo ostatnio widziałam to na Instagramie i to jest film, który jest tylko w Chinach, może o nim słyszałeś. Jest taka swego rodzaju tragiczna produkcja, nad którą pracowały dwie osoby, mama z synem. Film New Lie, który tworzyli 5 lat i to jest taka bardzo, bardzo podstawowa animacja 3D. Tutaj masz poglądowe zdjęcie, jak wygląda cały film.
0: Ajajaj.
1: I obecnie w Chinach realizuje to właśnie ze Spider-Manem i z Odyseją. i momentami nawet ma większą oglądalność w kinach niż te oba filmy. I właśnie ma taką dużą popularność ze względu na to, jak właśnie słabo jest zrobiony, bo przez to nie jest w ogóle wykorzystana w nim sztuczna inteligencja. I to bardzo podoba się widzom. I to bym bardzo chciała zobaczyć, mimo tego, że to jest taka bardzo prosta pozycja z bardzo banalną historią, która się momentami nie klei i nie ma sensu, jak pisali widzowie, to i tak czy siak bym chciała to obejrzeć. To jest historia o owcach lub o baranach. Nie wiem dokładnie, ale bardzo bym to chciała obejrzeć.
0: Mhm. A teraz pójdziemy w klimaty jeszcze bardziej mainstreamowe, czyli czy oglądałaś nowego Spidermana?
1: Dowiedziałam się, że on wychodzi tydzień temu, ponieważ moja mama zobaczyła reklamę albo nagranie z premiery na Facebooku. Nie miałam pojęcia, że wychodzi nowy Spider-Man.
0: Ja też ledwo co się dowiedziałam tak naprawdę.
1: A wiem, myślałam, że to są, widziałam ujęcia z jakichś tam pokazów, czy tam z premiery i byłam pewna, że to jest Odyseja. Bo tam też jest Zendaya i Tom Holland też jest Odyseja.
0: No właśnie, to jest dosyć zabawne.
1: I ja dlatego byłam pewna, że Boże, ile oni mogą reklamować jeden film w kółko i tutaj się okazuje, że grają.
0: Ile
1: w
0: można reklamować Toma Hollanda i Zendaya?
1: Tak, ale okazuje się, że jeszcze jeden film stworzyli, kolejny z serii i miałam takie, o teraz to ma większy sens.
0: Ja się po Odyssey trochę śmiałem, że teraz oni mają jakieś, jak mają kontrakty aktorskie, to idą w pakiecie, że po prostu mają w kontrakcie, że musi być zatrudniona też ta druga osoba.
1: No. Tak, ale byłam zdziwiona, że Robert Pattinson gra w Spider-Manie przez chwilę, bo potem miałam moment, że okej, okay, czyli to wszystko to były reklamy, pokazy prasowe dla Spider-Mana i miałam takie, co Robert Pattinson robi w Spider-Manie. I bardzo nie wiedziałam, co się dzieje, więc po prostu wiedziałam, że wychodzi Odysseja. Później był tylko Spider-Man i teraz jakoś to sobie ułożyłam w głowie.
0: Nie no, chyba Robert Pattinson grał tylko w Odyssey.
1: Tak, ale właśnie byłam pewna, że to jest potem pokaz premierowy z Spider-Mana. Ja sobie tak bardzo dużo ubzdurałam rzeczy w głowie, że nawet nie wiem.
0: No men omen, wracając do Odyssey, bardzo mi się podoba jego rol. Ale ja też lubię Roberta Pattisona, bo ja po dobrze prostu go wspominam z postaci. Nie, bo on, to nie jest jego pierwsza współpraca z Nolanem. On też grał w Tenecie, który dokładnie ja osobiście sobie cenię. I była bardzo fajną postać grał też w Tenecie. I też wtedy dobrą robotę zrobił, więc ale tu też bardzo fajną, jakby dobrze zagrał swoją postać, myślę, i tego, no...
1: Kochamy Roberta Pattinsona,
0: Robert Pattinson po prostu jest kochany.
1: Jak Nolan, kocham Roberta.
0: Dokładnie, kocham Roberta. Ale co do Spidermana, to... moja opinia jest taka, że się dobrze bawiłem, o powiem tak, bo czy to był najwybitniejszy kino we historii wszechświata? Nie! Czy to był zabawny, dobry film? Tak! Czy jestem jakoś tak, że o... Nagle mam wielką ochotę na więcej kina superbohaterskiego? Zależy jakie, no. Jak dobre, to spoko, ale generalnie lubię kino superbohaterskie. Jeszcze Spider-Man jest taką postacią, która bardzo trafia taki mój gust, że właśnie takiego bohatera, superbohatera, który dużo rzuca takim właśnie humoru i ma, jest bardzo ciężki na takiej warstwie czemu taki postaci, tego jego przeżyć, tego, z czym musi się radzić, a w międzyczasie, gdy potem walczy ze swoimi przeciwnikami, rzuca ciągle sucharami, jakimiś przytyczkami, jakoś mi ten, cała kombinacja jakoś leży po prostu. Zresztą nie tylko mi, nie bez powodu, Spider-Man jest bardzo popularną postacią i jako film sam w sobie się bardzo udał, ponieważ przebił już kilka rekordów box-office'owych i dołączył do zacnego grona, bo już ma 2 miliardy dolarów zarobione. I chyba tylko Avengers Endgame to zrobiło i chyba jeszcze inne dwa filmy to dokonało. Ale już nie pamiętam teraz, bo to już czytałem kilka dni temu tą ciekawostkę. No, ale na pewno który finansowo film, się zgadza.
1: Który film oceniasz na lepszy? Odyseję czy Spidermana?
0: Jako nie no, Odyseję. Jakby Spider-Man jest fajny po prostu. Odyseja jest głębsza. Taka...
1: Spider-Man po prostu jest, a Odyseja jest wow.
0: Tak. Ale to jest bardzo dobry opis tego, że... A propos, tak jak mówiłeś, że ty zapomniałeś w ogóle ten film o premierze. Ja też praktycznie uświadomiłem sobie tym, jak mi zaproponowano, żeby pójść na niego w dniu premiery. Tam chyba to wypadło tak akurat, że się złożyło. Ja takie, o, on faktycznie już wychodzi. A tak a potem sobie sprawdziłem, kiedy był ostatni, poprzedni film Spider-Mana, bo to był dosłownie ostatni film z Marvelowskiego uniwersum, który oglądałem. Tak. I okazało się, że on był już 6 lat temu. Ja takie...
1: 6?
0: 6. Spider-Man No Man Home był chyba w 2020. Spider-Man bez drogi do domu był w 2020 wyszedł. Więc no, ja takie, o, to, a 21, przepraszam cię, no.
1: Rok różnicy, ale sporo robi. Aż to brzmiało na trochę jednak zbyt długi okres czasu między filmami 6 lat, jak na Spidermana.
0: No właśnie, to jest ciekawe.
1: Z reguły ja oglądam tak 2 lata po premierze, ponieważ jakoś nigdy nie docierają do mnie od razu i dowiaduję się o nich po fakcie, jak otwieram platformy streamingowe i widzę, że o, wpadł chyba najnowszy Spider-Man sprzed paru lat. Czas go obejrzeć.
0: Tym, bo faktycznie pierwsze te 3 filmy bardzo szybko wysypały się tak naprawdę, bo 17 rok, 19 rok i 21. Bardzo prawie co 2 lata wydawali pierwsze 3 filmy, wydali. A teraz, jako że ten film jest taki trochę rebootowy, przez to ja mam taką intencję rebootu jednak, no to widać, że z nim też poczekali. Chyba tam zresztą takie były plany i że... Ale no, jak mówię, ja... Szczególnie jak MCU jeszcze się po raz poszło do streamingu więcej, to już w ogóle straciłem wątek z tym. Ja dosłownie ocknąłem się z nim, że jak teraz zaczęły się pojawiać trailery Doomsday, bo... I to tylko dlatego, że znam materiał źródłowy, komiksowy i czytałem i dlatego mnie tylko to ciekawi. A tak to myślę, że miałbym troszkę wypalony.
1: Ale właśnie z tym jest ciekawostka, z tym Doomsday, że już sprzedają bilety na premierę filmu i już większość z nich się wyprzedała. I wychodzi to tego samego dnia, co Duna Trójka. W Stanach ma premierę.
0: Duna Trójka ma już w tym roku premierę?
1: Chyba tak. Mam. Jestem praktycznie pewna, że tak. Lub w Polsce pewnie będzie na początku przyszłego roku, jak to z reguły wypada.
0: Duna część 3.
1: Ale Duna i Doomsday są mają premierę dokładnie tego samego dnia. Więc mamy kolejnego
0: 16 grudnia światowa, 18 grudnia polska premiera.
1: Świetnie.
0: Tak, no więc super. No nie, super. Czekaj, to bardzo blisko, bo Doomsday ma chyba 18 amerykańską premierę, albo przynajmniej jest globalną.
1: Wydaje mi się, że wtedy może być też w Polsce.
0: No zaraz, tak. Szybki fakt.
1: Kolejny Oppenheimer.
0: A nie, 16 grudnia jest Doomsday. Tak, 8. Tylko że w Polsce to też jest polska premiera 16. Och. Więc w Polsce mamy rozjazd, no.
1: Będziemy się dzielić na 2 grupy jako Polacy. Będzie wybór.
0: No bo będzie Barbieheimer.
1: No mówię, dokładnie będzie.
0: Tylko będzie Duna's Day.
1: Duna's Day.
0: Avengers Dune.
1: Super nazwa na promocję.
0: Doomsday on the beach. Mm-hmm. Nie, no cóż, no. Jak będzie, no to dopiero w grudniu się przekonamy. Ale chwilę, czekaj. Barbieheimer to nie był. Nie, chwilę, to nie był grudzień. Czy to był grudzień?
1: To było lato.
0: Nie.
1: Tak.
0: To było lato?
1: Tak.
0: Może, a może było lato, tylko ja byłem we wrześniu faktycznie.
1: W 24 roku chyba. Tak.
0: Tak mi się wydaje. A nie wiem, czy nie trochę wcześniej. Wiesz co, nie wiem, czy nie 23. Właśnie mi się kojarzyło, że to nie było 2 lata między filmami Nolana. Tylko było dłuższe oczekiwanie. Ostatnio. Bo 2 lata było między właśnie Tenetem a Oppenheimerem.
1: To zdążyłam już o tym zapomnieć. Myślałam, że to było 2 lata temu jednak.
0: Czas po prostu szybko leci.
1: Prawda.
0: I tym optymistycznym akcentem chyba będziemy dzisiaj kończyć wydanie. Chyba, że masz jeszcze... adwocem do tego.
1: Nie, ja wiem, że jest dużo premier, które się odbyły i będą w kinie, na które chcę się wybrać i po prostu muszę przeznaczyć sporą kwotę moich pieniędzy na bilety do kina, aby obejrzeć wszystkie ciekawe projekcje nowe. Tego jestem pewna, to chciałam dodać.
0: No i to, że wykosztujesz, to nie jest już optymistyczna wiadomość, ale tym się nie przejmujemy. Radioaktywne będzie aktywować dla was środę, niezależnie od tego, czy redaktor naczelna pójdzie, straci wszystkie pieniądze swoje, raczej wykorzysta je na projekcje filmowe. Ważne jest to, że za tydzień znowu tu będziemy, za tydzień mam nadzieję będziemy w szerszym składzie. Pozdrawiamy całą redakcję Akty Środy, która dzisiaj nie dotarła do nas, a żegnają się z wami Natalia Lech, która nas realizuje.

0: Jest poniedziałek, godzina 20:07, za oknem deszcz, chmury i nieuchronnie zbliżająca się jesień w bardzo ciemnych barwach. To znaczy, że trzeba umilić sobie ten wieczór, a umilimy go rozpoczynając oczywiście kwiatową audycję, jak w każdy poniedziałek wieczorem. Mówi do was Mateusz Kwiatkowski, realizuje tę audycję Jakub Wysocki.
1: Siema, siema.
0: A dzisiaj porozmawiamy o bardzo radosnym festiwalu, o festiwalu, w którym było można poznać i można było usłyszeć dużo naprawdę pozytywnej muzyki. Tak więc dzisiaj audycja, mimo tego, że pod znakiem deszczowego dnia, to również z uśmiechem na ustach. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądała przez cały czas. Przez ostatnie 3 dni, tak właściwie to nie ostatnie, tylko czwartek, piątek i sobota, byłem w Poznaniu, gdzie relacjonowałem na Instagramie Bittersweet Festival. Jeśli śledzicie Instagram kwiatowej audycji, to pewnie już wiecie, jakie koncerty mi się najbardziej podobały i widzieliście tam highlighty. Jeśli nie obserwujecie, to zróbcie to w tym momencie. Instagram kwiatowa podkreślnik audycja. Tam możecie zobaczyć moje relacje i moje recenzje z bardzo wielu muzycznych wydarzeń. Ale pomyślałem, że ta instagramowa forma jest jednak zbyt krótka, że opisywanie każdego koncertu w jednym lub dwóch zdaniach jest niezbyt wystarczające, dlatego dzisiaj postaram się wam opowiedzieć to, co się działo w Poznaniu z detalami. A tych detali na pewno będzie dość sporo, ponieważ działo się wiele pod względem muzycznym, działo się wiele też pod względem organizacyjnym. Tutaj działy się rzeczy lepsze i gorsze, ale muzycznie naprawdę to był fantastyczny czas. To był czas, który zaczął się w czwartek i dla mnie zaczął się on dość szybko, ponieważ wiedziałem, że muszę być już na otwarciu bramek i od samego początku festiwalu muszę się pojawić na terenie Parku Cytadela, ponieważ cały festiwal rozpoczynała Sofia Stel. Sofia Stel, która w tym roku wystąpiła w Warszawie, ale ze względu na natłok innych muzycznych wydarzeń, to ten koncert sobie wtedy odpuściłem. Teraz pojawiła się okazja, żebym zobaczył ją na żywo, więc stwierdziłem, że nie mogę tego przegapić i muszę nadrobić zaległości. Bardzo cieszę się, że te zaległości nadrobiłem, ponieważ to był naprawdę fantastyczny koncert. Jeśli otwierać festiwal, to właśnie w takim stylu. Sofia Stel słynie z tego, że jest to muzyka dość imprezowa, ale też przy okazji introwertyczna. Ona też introwertyczna na scenie była. Mogliśmy to widzieć na żywo bardzo zdecydowanie. To była taka impreza dla ludzi, którzy są zbyt fajni i zbyt smutni, żeby pójść na taką prawdziwą imprezę. Tak bym to zdefiniował. Zaraz, gdy usłyszycie tę muzykę, to będziecie dokładnie wiedzieli, o jaki rodzaj muzyki mi chodzi. A ja stwierdziłem, że skoro to ma być fajna audycja, to musimy zacząć ją od prawdziwego bangeru. Więc będzie to Sofia Stel i I'll Take It.

To była Sofia Stell i I'll Take It, czyli koncert, który otworzył Bittersweet Festival w tym roku. Koncert naprawdę bardzo fajny. Taka impreza dla ludzi, którzy są zbyt cool, żeby pójść na taką prawdziwą imprezę, ale potem na main stage pojawiła się Becky Hill i była to impreza dla takich ludzi, którzy chodzą na takie bardzo przeciętne imprezy. I na tak... Ja nie wiedziałem w ogóle, że znam Becky Hill. Ja nie miałem pojęcia. Okazuje się, że znam Becky Hill, bo jej muzyka jest taką czysto radiową muzyką i przez radiową nie mam na myśli radioaktywnej, gdzie gram najlepszą muzykę, tylko taką zwykłą radiową muzykę. Ale no nie będę tutaj wymieniał stacji, bo może kiedyś w którejś z nich będę jeszcze pracował. Ale wiecie, o co mi chodzi na pewno. W każdym razie był to koncert dość przyjemny. Taki do potuptania sobie z nóżki na nóżkę, a czasem nawet do podskoczenia parę razy. Zaraz po Becky Hill na mniejszej scenie Sophie Stell zastąpił Charlie Gier i dla mnie to był koncert, w którym dopiero odkryłem tego muzyka i muszę powiedzieć, że fajnie. To jest właśnie to, po co ja jeżdżę na festiwale, nie tylko po to, żeby zobaczyć muzyków, których już lubię, ale żeby też polubić nowych. To jest, myślę, że bardzo pozytywny aspekt jeżdżenia na festiwale. Już parę takich pozytywnych zaskoczeń w swoim życiu miałem. Charlie'ego Gira myślę, że mogę dopisać do tej listy. Może nie był to jakiś fenomenalny koncert, ale bardzo przyjemny. Tak, fajnie było zobaczyć gościa, który śpiewa i gra na saksofonie, a w tle dobra muzyka serwowana przez jego DJ-a. Taki koncert, który bardzo przyjemnie wchodzi o zachodzie słońca podczas sierpniowego wieczoru. Bardzo, bardzo przyjemny koncert i myślę, że panu Charlie'emu Girowi też trzeba dać szansę na to, żeby wybrzmiał na kwiatowej audycji. Skoro już tym pozytywnym zaskoczeniem jest, to niech nam coś zagra i to będzie jego największy przebój, który nazywa się Her Eyes.

0: To był Charlie Gere, czyli bardzo chillowy koncert na Bittersweecie. Koncert, który był takim symbolem relaksu w rytm saksofonowej muzyki. Po tym koncercie też zaczęły wychodzić pierwsze mankamenty tego festiwalu. Festiwalu, który ja darzę bardzo dużą sympatią i jeśli chodzi o line-up, to udało się zrobić coś naprawdę niesamowitego. Fantastyczni muzycy, świetny festiwal, ale ten sukces niestety ma też drugą swoją taką mroczną stronę, ponieważ okazuje się, że przestrzeń Parku Cytadela nie jest jakoś najbardziej pojemną przestrzenią na świecie. Park Cytadela ewidentnie nie dorównał poziomowi festiwalu, ponieważ nie był przygotowany chyba na taką liczbę ludzi, jaka się w nim pojawiła. Zaczęło się robić dość ciasno w przejściach, zaczęły się robić trochę korki. W kolejnych dniach one były rozwiązywane poprzez lepszą organizację ruchu i troszkę ten ruch ludzi był organizowany sprawniej. Aczkolwiek no pierwszego dnia, kiedy wszyscy zainteresowani festiwalem pojawili się na miejscu, to zaczęło się robić troszkę ciasnawo. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość tego festiwalu, ponieważ patrząc na ambicje Good Taste Production i tego, jak ten festiwal ma się rozrastać, to troszkę nie wiem, czy Cytadela będzie wystarczającym miejscem na przyszłą edycję. Przyszła edycja, już bilety pojawiły się w sprzedaży, są droższe niż w zeszłym roku. Ambicje też są takie, żeby sprowadzać bardziej znanych muzyków, więc może pojawi się w pewnym momencie taka rozkmina, czy Cytadela jest wystarczającym miejscem na to. Domyślam się, że gdyby ten festiwal rozrastał się też jeśli chodzi o liczbę osób, to w pewnym momencie trzeba będzie podjąć tutaj jakieś mocniejsze decyzje organizacyjne. W tym roku się udało w Cytadeli, a w przyszłych latach, jeśli ten festiwal się będzie rozrastał, no to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wyobrażam sobie, żeby sprzedano więcej biletów. W tym roku był sold out karnetów, był sold out każdego dnia z osobna, był taki absolutny sold out, że nie dało się kupić już żadnego biletu na ten festiwal i widać było to na festiwalu, gdzie po prostu przestrzeń była zapełniona do ostatniego metra kwadratowego. W przyszłym roku na pewno nie będzie tych biletów sprzedanych więcej. Nie wyobrażam sobie, żeby tam się pojawiło więcej osób. A szkoda, bo wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby to wydarzenie się rozrastało. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to naprawdę to jest taki festiwal, który powinien przyciągać jak najwięcej ludzi, bo muzycznie ma do zaoferowania bardzo wiele. I mogliśmy to zobaczyć podczas koncertu Jessie J. To był koncert, po którym ja się nie spodziewałem, że będzie to jakiś fenomenalny koncert. Spodziewałem się, że będzie fajny, nie spodziewałem się, że będzie fenomenalny, ale myślę, że to jest moje największe pozytywne zaskoczenie całego festiwalu, bo to był naprawdę niesamowicie dobry koncert. Koncert dowieziony pod każdym względem. To nie był popowy koncert, gdzie się działo dużo na scenie, gdzie były fajerwerki, gdzie były zmiany stylizacji. Nie, była ubrana w najbardziej basicowy sposób Jessie J, która po prostu wyszła na scenę, żeby zachwycić nas wszystkich swoim głosem i to jej się udało. Wyszedł z nią też zespół, który wyszedł z podobnym zamiarem, żeby zachwycić nas swoją grą i to też im się udało. Naprawdę niesamowity koncert na żywo, przy okazji parę, nawet nie dużo, ale pojedyncze covery się zdarzyły, bo na przykład było fenomenalne Purple Rain w wykonaniu Jessie J i jej fantastyczny głos, te fantastyczne rany, góra, dół, niesamowita kontrola nad głosem i wokalnie najlepszy koncert na tym festiwalu, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jessie J jest po prostu fenomenalną wokalistką i to udowodniła, śpiewając te wszystkie utwory na żywo i śpiewając też na przykład właśnie wielki przebój Prince'a. Dowieźli też jej muzycy, którzy aranżowali jej utwory po swojemu, dodawali im takich przyjemnych, funkowych brzmień. Naprawdę to był taki koncert, podczas którego po prostu wygrywała muzyka. To, co mnie najbardziej ucieszyło, to było wykonanie utworu Domino, który był z drobnym twistem w drugiej połowie. I to z bardzo fajnym twistem, ponieważ Jessie J, która ewidentnie jest fanką Prince'a, zainspirowała się jego utworem 1999 i w drugiej połowie zrobiła mashup między Domino a 1999 Prince'a, co brzmiało naprawdę fenomenalnie. Na szczęście nagrania tego są na YouTubie. Sam po festiwalu odkopałem to, bo stwierdziłem, że muszę posłuchać tego jeszcze raz. Naprawdę niesamowity wykon na żywo. Tak się składa, że jest to też piosenka, którą bardzo lubi Jakub Wysocki, więc pozwolę mu teraz zapowiedzieć ten utwór na naszej antenie.
1: No, chyba nic dodać, nic ująć. No, Jessie J na żywo, sam jak czasem oglądałem jej nagrania na YouTubie, no to ma fenomenalne te rany i tę kontrolę głosu ma niesamowitą, więc nie będę przedłużać i posłuchajmy Domino Jessie J.

To było Domino od Jessie Jake, czyli utwór, który może nas nastroić bardzo pozytywną energią. To był bardzo pozytywny koncert. Myślę, że te części, kiedy ona mówiła, to były te najmniej przyjemne części, bo aż chciałoby się słuchać dalej po prostu. Więc to jest taki koncert, w którym myślę, że jak najmniej show, jak najmniej gadania, a po prostu sama muzyka, to było to rozwiązanie, bo naprawdę to było po prostu świetne. Świetne do posłuchania i do pozachwycania się tą muzyką. Zaraz po Jessie J był kolejny koncert i to był koncert, który był na małej scenie, ponieważ one grały na zmianę i tam wystąpił Tommy Cash, który został dodany do line-upu na ostatni moment. Jeśli chodzi o Tommy'ego Cash'a, jeśli kojarzycie go, to wiecie, czego się spodziewać. On nie traktował tego koncertu poważnie, tak jak mniej więcej niczego nie traktuje poważnie, ale dobrze się bawił na tej scenie i wydaje mi się, że to było dla niego kluczowe. Ludzie pod sceną też bawili się dobrze, mnie ten koncert troszkę nie porwał, trochę jednak za dużo jajcarstwa, a za mało tam było muzy dla mnie, ale na pewno był to koncert bardzo, bardzo pozytywny i taki bardzo freakowy. Ja z tego koncertu zawinąłem się szybciej, bo stwierdziłem, że muszę być od początku na Lord. Jeśli chodzi o jej muzykę, to ona wiecznie młoda. To jest dla mnie bardzo szokujące, że ona na scenie jest już od kilkunastu lat, a ma lat 29, nawet do 30 jeszcze nie dobiła. Bardzo młoda artystka, to jest jej pierwszy wielki hitowy album. Pojawił się, kiedy miała zaledwie 16 lat i wtedy powstało legendarne Royals. Więc kariera od najmłodszych lat rozwijała się u niej szybko, ale jeśli chodzi o jej muzykę, to tam regularnie dostajemy bardzo dobre rzeczy. W zeszłym roku dostaliśmy album Virgin i głównie wokół tego albumu było zbudowane to show, które mogliśmy zobaczyć w czwartek. Aczkolwiek nie tylko względem wokół tego się kręciło to show. Było bardzo szokujące to, że zaczęła od Royals i zaczęła od wersji skróconej. Może dlatego, żeby już po prostu ukrócić ten temat i uniknąć próśb o zagranie tego utworu. Właśnie od tego zaczęła, a potem przeszła do swoich nowych utworów, ponieważ widać było, że to one są dla niej najważniejsze. To był też występ, który był najlepszy pod względem scenografii, ponieważ to był jedyny występ na tym festiwalu, w której była tak świadoma praca z kamerą. Ona może być to też uznawane za minus, ale ona bardziej pracowała z kamerą niż z widownią, bo jednak bardzo długie fragmenty śpiewała po prostu do kamery, na przykład leżąc na scenie, więc jeśli ktoś chciał pooglądać to show z perspektywy publiczności, patrząc na scenę, to nie zawsze mógł wszystko zobaczyć, za to na telebimach to, co było wyświetlane, było bardzo przemyślane i bardzo dobrze wyreżyserowane, bo to było wyreżyserowane show w bardzo drobnych detalach. Te detale też dotyczyły scenografii, która zmieniała się co utwór. Na scenie były skrzynie, które wyświetlały, które służyły jako telebimy, które świeciły, które jeździły po całej scenie, które latały nad sceną, a ona latała razem z nimi. Było to bardzo, bardzo spektakularne, aczkolwiek też takie minimalistyczne, momentami nawet mroczne show. Jeśli chodzi o Lord, to jest to muzyka dość momentami smutna, momentami imprezowa, dość tajemnicza też czasami. Bardzo wiele emocji było przekazanych podczas tego koncertu, ale to był na pewno emocjonalny występ. A ja chcę, żebyśmy teraz posłuchali sobie utworu, od którego Lord zaczęła tę część grania nowych utworów. I to był utwór z jej ostatniego albumu. Utwór, który w zeszłym roku u mnie często latał na słuchawkach, a nazywa się on What Was That?

What Was That? To była Lord, która zagrała naprawdę świetny koncert w czwartek. Koncert takimi momentami dość smutny, momentami nostalgiczny, ale naprawdę bardzo widowiskowy mimo to. Może nie napawający pozytywną energią, ale na pewno bardzo koncert, który można było bardzo mocno przeżywać. A zaraz po Lord na małej scenie pojawił się Mute, bodajże tak się czyta nazwę tego zespołu, a nawet orkiestry basowej, która gra świetne utwory i świetne covery też przy okazji. Na tym koncercie niestety nie byłem, ponieważ stałem już na głównej scenie. Niestety to był dzień, kiedy ciężko było się przecisnąć dróżkami na mniejszą scenę, więc jak się ktoś wpakował pod dużą scenę, to już raczej musiał tam zostać do kolejnego koncertu. A kolejny koncert to było Gorillaz, więc oczywiście nie musiałem opuszczać, nie mogłem opuścić tej strefy pod sceną, musiałem tam czekać. Przez godzinę stałem ściśnięty pod sceną, może nie przy barierkach, niestety nie przy barierkach. 8 lat temu na koncercie Gorillaz udało mi się przez chwilę podtrzymać Damona Albarna za rękę. W tym roku wiedziałem, że już raczej się to nie uda. No i niestety się nie udało, bo od tych barierek byłem trochę za daleko, aczkolwiek fajnie było go znowu zobaczyć z bliska i fajnie było wysłuchać tego koncertu właśnie w bliskiej odległości, ponieważ był to naprawdę fantastyczny koncert. Gorillaz znowu dowieźli i bardzo przykro robi się na myśl, ile trzeba będzie czekać, żeby znowu ich zobaczyć w Polsce, bo na pewno to nie będzie w najbliższym czasie, tak znając ich plany koncertowe i znając to, jak układają harmonogramy. A szkoda, ponieważ każdy koncert Gorillaz to jest wielkie święto i to jest wielkie święto muzyczne. Na tych koncertach nie dzieje się dużo rzeczy, tak jeśli chodzi o show. Tam nie ma jakiegoś bardzo mocnego kontaktu z publicznością. Damon Albarn nie jest takim wodzirejem koncertowym. On nie wykorzystuje przerw do tego, żeby rozmawiać z publicznością, a wręcz przeciwnie, tych przerw na tym koncercie praktycznie nie było. Ten koncert to było 99% czasu po prostu muzyka i bardzo dobrze, 100%owe, może dobrze, 99% skupienie na muzyce i to sprawiło, że można było wejść w to uniwersum Gorillaz, w to uniwersum bardzo specyficzne, na które składa się nie tylko to, co słyszymy, ale również to, co widzimy, ponieważ za muzykami był telebim, na którym były wyświetlane nagrania z postaciami, które bardzo dobrze znamy z ich teledysków. Gorillaz, wydaje mi się, że częściej są kojarzeni jako animowane postaci niż jako Damon Albarn i koledzy z zespołu. I to jest bardzo fajne, że udało im się utworzyć takie ich uniwersum i ukryć się im za wizerunkiem tych bajkowych postaci i tych małpek. Mimo tego, że Damon Albarn przecież jest bardzo rozpoznawalną postacią, to cały czas udaje mu się zachować ten bajkowy nastrój na koncertach. I to można było bardzo dobrze odczuć podczas tego czwartkowego występu. Ja byłem niesamowicie zadowolony, kiedy pierwszy raz na telebimie zobaczyłem bohaterów tego wydarzenia. I potem mogłem śledzić przygody tych animowanych Gorillaz przez całe półtorej godziny tego koncertu. A przy okazji muzyka, która była grana na żywo i to w naprawdę ogromnym składzie, ponieważ Gorillaz to jest wielki, nawet nie zespół, a projekt muzyczny, na który składają się świetna sekcja perkusyjna, fenomenalnie grający gitarzyści, chórek, który wspierał muzycznie Damona Albarna, bo wiadomo, że to on jest tym wiodącym głosem, aczkolwiek bez dodatkowych głosów ten projekt nie miałby szans w ogóle zaistnieć, bo to właśnie chodzi w tym w bardzo dużej mierze o melodyjność. Mimo tego, że to jest muzyka inspirowana różnymi brzmieniami i od 25 lat cały czas wynajdująca nowe inspiracje, to jednak ta melodyjność jest bardzo ważnym elementem ich muzyki i to wszystko mogło wybrzmieć właśnie dzięki temu, że ten skład koncertowy był bardzo rozbudowany. To, co jest też ważne, to, że na ich koncertach pojawiają się goście. To nie jest tylko tak, że to jest sam zespół, ale rzeczywiście są też gościnne występy, no bo wiadomo, że z tym projektem współpracują różni muzycy i oni się pojawiają też potem na koncertach.
No i jeśli chodzi o takie występy gościnne, to największym szokiem i takim momentem, kiedy serce zabiło mi mocniej, a może nawet na chwilę stanęło, to było kiedy na scenie nagle znikąd po prostu pojawił się Joe Talbot, czyli wokalista zespołu Idols, który przyjechał, żeby wykonać jeden utwór w trakcie tego koncertu i było to dla mnie bardzo szokujące. W zeszłym tygodniu oglądałem film Wesa Andersona i byłem zdziwiony, że aktorzy tam się pojawiają, że tylko po to, żeby zagrać jedną scenę i potem zniknąć, a dokładnie takie samo wrażenie potem miałem na koncercie Gorillaz, gdzie pojawiali się fenomenalni muzycy na scenie tylko po to, żeby zagrać jeden utwór i potem zniknąć, ale fajnie było zobaczyć Joe Talbota na żywo. W tym roku nie udało mi się tego zrobić na openerze, ponieważ nie było mnie tego dnia, kiedy Idols występowali, ale mogłem go zobaczyć właśnie gościnnie u Gorillaz. Fantastycznie, że dzieją się takie rzeczy na ich koncertach i to pokazuje, jaka jest siła tego zespołu, że oni są w stanie przyciągnąć tak wielkie gwiazdy, żeby potowarzyszyli im w tej trasie koncertowej. Z tego, co kojarzę, to Joe Talbot w ogóle po raz pierwszy pojawił się na tej trasie koncertowej w Gorillaz, więc to jest bardzo niesamowite, że akurat trafiło na Poznań. Fantastyczne to było i fajnie było usłyszeć God of Lying na żywo. Nie spodziewałem się, że usłyszę ten utwór, więc to było takie pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się, że zobaczę inny występ gościnny i na szczęście to też się wydarzyło, ponieważ do Poznania przyleciała Kara Jackson. Kara, którą ja uwielbiam, to jest wokalistka soulowo-bluesowa z Wielkiej Brytanii. Ona naprawdę bardzo... dodaje bardzo, bardzo mocno uroku tym koncertom Gorillaz, no i pojawiła się na jeden utwór, który jest utworem z nowego albumu i ten utwór sobie teraz posłuchamy. Nazywa się on Orange County.

To było Orange County. W oryginale jest to w wykonaniu Carrie Jackson, a za warstwę muzyczną odpowiadała Anushka Shankar. Anushka Shankar, która jest bardzo znaną instrumentalistką z Indii. Niestety nie pojawiła się ona na żywo, a szkoda, ponieważ akurat to jest ten występ gościnny, na który liczyłem i to było na pewno by wzbogaciło tę warstwę instrumentalną na koncercie. Niestety jej akurat nie było, no ale te występy gościnne były naprawdę fantastyczne. Bo tutaj no, pojawiło się masa dobrych muzyków i masa muzyków, którzy po prostu sprawili, że ten koncert to nie był tylko koncert Gorillaz, tylko to było święto muzyki, tak naprawdę wspaniałe święto muzyki. A muzyka Gorillaz jest naprawdę wspaniała. Słyszeliśmy przed chwilą utwór z albumu The Mountain i to był motyw przewodni, ta podróż na górę, która towarzyszy nam na całym ich albumie. Była też słyszalna na tym koncercie, ponieważ parę utworów z tego nowego albumu się pojawiło. To był ten motyw przewodni. To też pojawiało się w ich muzyce, ponieważ pojawiły się też trochę muzyki właśnie orientalnej. Też można było usłyszeć na tym koncercie. To było bardzo fajne, aczkolwiek Gorillaz wiedzą, że ludzie na festiwal nie przychodzą po to, żeby posłuchać ich nowego albumu, tylko przychodzą po to, żeby posłuchać ogólnie ich muzyki, więc to był taki przekrój bardzo wielu albumów i bardzo różnych epok z ich działalności. Oni zadebiutowali 25 lat temu, więc trochę czasu minęło, trochę tych albumów było. Ten zespół zmieniał swój skład, definiował się na nowo za każdym razem, kiedy wydawali nowy album, więc trochę tych epok przerobiliśmy. Były powroty do starszych albumów. Były oczywiście takie największe bangery jak On Melancholy Hill czy Clint Eastwood. Też utwory oczywiście musiały się pojawić. Były też takie bangery jak Dirty Harry czy co jeszcze było z takich dużych przebojów, na przykład Franz z tych wcześniejszych. No właśnie do tego dążyłem, to chciałem na sam koniec zostawić, bo oczywiście ten utwór musiał być i to było w ogóle

bardzo fajne, że ten koncert bardzo mieszał różne emocje i w pewnym momencie tego koncertu był początek, był właśnie taki wejście w ten album The Mountain, czyli taka muzyka wschodnia. Potem były bangery z ich takich, nie wiem, sprzed 10 czy tam sprzed 15 lat, czyli ten właśnie taki okres ich działalności, kiedy była Trans, Andromeda, bangery po prostu ich. Potem był powrót do starszych utworów i w ogóle początki ich działalności i to takie pierwsze hity, na których się ten projekt muzyczny wybił, a potem troszkę było spokojniej i to było fajne też, że był taki moment nie ciągłej imprezy, ale był też moment właśnie oddechu, na przykład Orange County, które przed chwilą słyszeliśmy. No to nie jest taki utwór, do którego się skacze, to jest muzyka dość melodyjna, no i to jest muzyka, która jest bardzo bardzo przyjemna po prostu do posłuchania, więc był też taki moment na tym koncercie, a potem wybrzmiało Shadowy Light, czyli utwór też z tego nowego albumu i to jest ballada, podczas której wszyscy tak gibali się na boki i przyśpiewywali razem z Damonem Albarnem Shadowy Light, Shadowy Light. To był taki bardzo spokojny, fajny moment. No i ten moment został przerwany, ponieważ na scenie pojawił się człowiek, na którego wszyscy czekali, czyli Kelvin Mercer, raper z kolektywu De La Soul. I kiedy on się pojawił na scenie, to wszyscy wiedzieli, że czują się dobrze, ponieważ to ten utwór, który musiał wybrzmieć. I nagle ten spokojny nastrój gdzieś tam prysnął i wszyscy wiedzieli, co się za moment wydarzy. Już wszyscy nabuzowani czekali na te dwa słowa i te dwa słowa wybrzmiały, więc teraz my też posłuchajmy Feel Good.

Tak, ten bardzo charakterystyczny śmiech to oczywiście, że jest to Feel Good od Gorillaz i De La Soul. Ten śmiech na publiczności pojawił się bardzo, bardzo gęsto w trakcie tego wykonu i był to taki moment, kiedy wszyscy mogliśmy się cieszyć razem i wszyscy czuliśmy się dobrze na tym koncercie. Potem było już tylko jeden utwór i zakończenie tego koncertu, który był naprawdę przepiękny i naprawdę wszyscy mogliśmy się tam czuć dobrze i bawić dobrze. Gorilla zrobili po prostu muzyczne show. Na scenie było kilkanaście osób i każdy z nich widać, że po prostu żył muzyką, bawił się dobrze. Fajne było to, że gitarzyści mieli ewidentnie za zadanie nie tylko grać na gitarze, ale też rozkręcać publiczność, bo cały czas krzyczeli do publiczności, pokazywali, co ma się dziać w danym momencie. Też byli w kontakcie ze sobą i pokazywali sobie, jakie choreografie będą robić w danym momencie. Było to bardzo zabawne i no mówię, to było po prostu taki moment, kiedy wszyscy czuli, że łączy ich muzyka. Naprawdę Gorillaz to jest niesamowity projekt muzyczny, wychodzący daleko poza jeden zespół, poza jeden skład, a po prostu czerpiący inspirację z bardzo wielu źródeł. I to jest naprawdę, naprawdę piękne, że po 25 latach oni cały czas mają tak świeże brzmienia i cały czas tak dobrze wypadają na żywo. Jeśli będziecie mieli pójść na koncert Gorillaz, jeśli będziecie mieli taką okazję, pewnie za kolejnych 10 lat, to wybierzcie się, warto czekać na ten jeden moment. Ja przez ostatnich 8 lat nie mogłem się doczekać. Fajnie, że to się wydarzyło i będę ten koncert na pewno bardzo pozytywnie wspominał, bo takie koncerty to są, no to są piękne przeżycia. Ten pierwszy dzień został zamknięty potem przez Paula Kalkbrennera, czyli DJ-a, który naprawdę sprawił, że moje obolałe nogi po tym koncercie Gorillaz naprawdę były obolałe bardzo, jeszcze przez chwilę potuptały, bo Paul Kalkbrenner dobrze miksował i to był taki fajny koncert house'owy. Myślę, że dobre zakończenie dnia i dobre jeszcze takie rozruszanie się po Gorillaz. To rozruszanie się było potrzebne, bo wiecie, już w moim wieku to kolana trzeba potem rozruszać, potem trzeba jeszcze w krzyżu troszkę trzeba się tak powyginać, żeby odżyły plecy. No dostałem masę cardio po prostu jeszcze na zakończenie dnia. No i bardzo dobrze, bo to dzięki temu przygotowałem się na dzień drugi. A drugiego dnia drugi dzień rozpoczął się od polskiego wokalisty na scenie głównej. To jest dość nietypowe zagranie ze strony festiwalu, aczkolwiek fajny to był koncert, ponieważ to był koncert Mroza. Mrozu od jakiegoś już czasu próbuje zredefiniować swoje brzmienie. Występuje na scenie z bardzo, bardzo dużym składem i bardzo rozbudowaną sekcją dentą, więc grają utwory Mroza w stylu takim bardziej funkowym. To nie jest już taki typowy pop, z jakiego kojarzymy dawniej. No jest to już nowy Mrozu i ten Mrozu gra bardzo fajnie. To jest muzyka bardzo żywa i fajnie wybrzmiewająca na żywo. Aczkolwiek nie do końca mi się podobała nowa wersja Milionów Monet. Ta nowa wersja już tak nie buja, już nie jest taka bangerowa. Ta funkowa wersja moim zdaniem troszkę i po prostu brakuje tego pazura, jaki miał oryginał. Dlatego my nie będziemy słuchać teraz nowej wersji. My posłuchamy sobie oryginał, to będą Miliony Monet, tak jak powinny one brzmieć.

To były miliony monet, czyli banger od Mroza. Po koncercie Mroza przyszedł czas na muzykę zagraniczną i była to Ashniko, która zagrała na małej scenie. Bez większego rozwodzenia się, to był najgorszy koncert na tym festiwalu i to taki najgorszy by far, że nawet nie trzeba się zastanawiać, co było najgorsze, bo to był koncert, który był absolutnie tragiczny. Jeśli ktoś się zastanawia, kogo ściągnąć na polski festiwal, to absolutnie nie ją. Żenujące widowisko i na tym tutaj postawię kropkę, bo naprawdę nie ma sensu się więcej rozwodzić. Tak. Jeśli coś może pójść nie tak na festiwalu, to właśnie takie koncerty jak ten. Na szczęście potem przyszła Rita Ora i trochę poprawiała humor wszystkim, ponieważ Rita Ora dała bardzo przyjemny koncert z takimi, wiadomo jakie utwory ma Rita Ora. Taki czysty pop, ale jest to pop przyjemny. Może nie był to koncert tak ambitny muzycznie jak koncert Jessie J dzień wcześniej, ale był to koncert po prostu przyjemny. Rita Ora też potrafi śpiewać na żywo, więc fajnie to brzmiało. Tak jak mówię, może bez większego szału, ale miło i tak radośnie. O to chodzi chyba w tej muzyce, żeby o zachodzie słońca dostać trochę radosnego popu. Fajnie było. Zwłaszcza, że Rita Ora była bardzo też chyba poruszona tą całą aurą. Za plecami w pewnym momencie wyświetliła karaoke swojego jednego utworu. I jako, że wydaje mi się, że polska publiczność festiwalowa jest dość rozśpiewana i lubi karaoke, to wszyscy jak huknęli, to Rita Ora miała łzy w oczach. Może czuła się jakoś zaszczycona. Szczerze mówiąc, wątpię, że to było jakoś takie schlebiające i my po prostu kochamy karaoke, więc to był bardziej wynik naszej pasji do tego, żeby sobie pośpiewać, a rzeczywiście trochę śpiewania na tym koncercie było, ale fajnie, że Rita Ora będzie miała pozytywne wspomnienia z naszego kraju. A po koncercie Rity Ory był mężczyzna, na którego czekałem i na którego koncerty nie wybrałem się w zeszłym roku, bo stwierdziłem, że nie będę wydawał już tyle kasy na te koncerty, poczekam na koncert festiwalowy. No i doczekałem się, a mówimy tutaj o Czecie Fakerze, czyli najbardziej alternatywny taki koncert, jeśli chodzi o taki alternatywny pop rock, to był chyba taki najbardziej pasujący do tego sformułowania koncert na tym festiwalu. No Chet Faker potrafi stworzyć taki trochę melancholijny nastrój i swoimi brzmieniami gitarowo-klawiszowymi sprawić, że wszyscy popadniemy taką trochę zadumę, a nawet jeśli się będziemy dobrze bawili, to i tak będzie to trochę przykryte właśnie tą nostalgicznością ukrytą w jego muzyce. Bardzo, bardzo ciekawy koncert, aczkolwiek trochę czułem niedosyt. Myślę, że zrobiłem błąd, nie wybierając się na jego koncert solowy i chciałbym więcej. To tak tyle powiem na razie, że może warto się jednak wybrać na jego koncert solowy, ale jego największe hity na tym koncercie wybrzmiały. No i wybrzmiało to, na co ja czekałem bardzo. To jest utwór, którego my sobie też teraz posłuchamy, a nazywa się on Talk is Cheap.

To było Tokis Chip od Chetta Fakera, czyli naprawdę bardzo przyjemny koncert, bardzo spokojny koncert i muzyk, którego zdecydowanie mogę polecić, a zaraz po tym zrobiło się jeszcze smutniej, ponieważ na scenie głównej pojawił się Tom Odell, czyli mistrz od utworów do płakania. Wybrzmiał oczywiście Another Love, wybrzmiały wszystkie jego najsmutniejsze przeboje, a jeśli myślicie, że to jest tylko Another Love, to nie, on ma cały arsenał takich utworów. To jest naprawdę godzinne widowisko do płakania. Ja już byłem na tym widowisku po raz trzeci. Najbardziej tak będę wspominał. Wydaje mi się, że pod względem takiego widowiska do płakania to był najmniej poruszająca aura to była, która była w Poznaniu. Najbardziej taka pasująca do jego muzyki aura to było, jak byłem na jego koncercie w Łodzi i wtedy po prostu lał deszcz i w tym deszczu można było posłuchać Another Love i to była aura do słuchania jego muzyki. Taki bardzo ciepły wieczór w ładnym parku w Poznaniu jest okej, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to były optymalne warunki do słuchania jego muzyki. Tak jak powiedziałem, on ma tych smutnych utworów bardzo dużo w swoim repertuarze, aczkolwiek one są piękne. Jeden gra na tym pianinie i wydziera sobie wręcz serce, żeby je pokazać wszystkim na dłoni. To jest naprawdę bardzo, bardzo wspaniałe przeżycie i trochę mu się dziwię, że on tak żyje, że on tak po prostu na co dzień musi wyjść przed publiczność i tak przynosić im aurę tego takiego tego, co w miłości i tego, co w życiu bywa smutne i co bywa ciężkie. To na pewno nie jest dla niego łatwe, ale jest w tym doskonały. Naprawdę, jeśli chodzi o smutne koncerty, to Toma Odella chyba najbardziej można polecać. A my teraz sobie posłuchamy nie Another Love, bo stwierdziłem, że to by było zbyt sztampowe. My posłuchamy jego innego utworu, który ja uwielbiam i utwór, który to jest utwór, który wybrzmiał w Poznaniu. I kiedy on wybrzmiał, to moje serduszko bardzo, bardzo mocno zabiło i zostało ewidentnie poruszone przez pana Toma, a ten utwór nazywa się Best Day of My Life.

To był Tom Odell i Best Day of My Life, czyli bardzo smutny utwór, aczkolwiek też bardzo piękny przy okazji. Tak wyglądał koncert Toma Odella. Po koncercie Toma Odella większość osób zostało pod sceną główną, żeby czekać na 21 Pilots, ale ja stwierdziłem, że nie mogę zostać. Nie mogę zostać, muszę lecieć na mniejszą scenę, ponieważ tam zagrała jedna z najlepszych funkowych kapel, a może i nawet najlepsza funkowa kapela na świecie, czyli Parcels. To jest zespół, który możecie kojarzyć, ponieważ w zeszłym roku wydali świetny album Loft. To był album, który znalazł się w moim top 10 najlepszych utworów, najlepszych albumów zeszłego roku. Ja byłem tym albumem absolutnie zachwycony i dobrze, że byłem zachwycony, ponieważ to był album, który był naprawdę niesamowity. Parcels wchodzą na coraz wyższe poziomy w swojej twórczości. Ich muzyka jest coraz bardziej radosna, coraz bardziej rozbudowana muzycznie. Oni na żywo brzmią świetnie, ponieważ każdy na scenie jest wirtuozem i wie, co ma tam robić. Każdy ma swoje solówki. To wszystko komponuje się w naprawdę wspaniałe brzmienia. Parcels to jest wspaniały zespół, który mogłem zobaczyć w piątek, więc oczywiście nie mogłem zmarnować tej okazji i zostałem tam tak długo, że spóźniłem się na 21 Pilots, ale nie było mi szkoda, bo to była taka impreza, jaką rozkręcili pod małą sceną, że chyba nikt tam nie miał zamiaru wychodzić, wszyscy tylko bawili się i tańczyli, ponieważ naprawdę publiczność była niesamowicie roztańczona na tym koncercie, chyba na żadnym innym koncercie tyle tańca na publiczności nie było. Polecam wam bardzo serdecznie słuchanie Parcels, ponieważ to jest naprawdę cudowny zespół, który bardzo mocno się rozwija i bardzo mocno idzie w górę, jeśli chodzi o swoją twórczość. A my teraz posłuchamy utworu z ich nowej płyty i to taki właśnie banger do tańca, a może nawet bardziej do skakania, a nazywa się on You Got Me Feeling.

To było You Got Me Feeling od Parcels. Tam w tle słyszeliśmy śmiech i ten śmiech pojawiał się na koncercie, pojawiał się też uśmiech na ustach wszystkich, na publiczności, ponieważ to był fantastyczny koncert. Słuchajcie, Parcels to jest naprawdę wspaniały, wspaniały zespół i ja bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć ich na żywo. Jeśli przyjadą do Polski, to ja na pewno tam będę pod sceną i będę tańczył znowu tak, jak tańczyłem w piątek. Naprawdę, to był przepiękny koncert. Z tych takich koncertów mniej gwiazdorskich, to był najlepszy koncert na festiwalu, ponieważ oni po prostu wiedzieli, po co wchodzą na scenę. Wchodzą po to, żeby zrobić potańcówkę w Parku Cytadela i im się to udało w 100%. Zaraz po tym koncercie musiałem biec. A, jeszcze jeśli chodzi o koncert Parcels, to był jeden moment, kiedy rzeczywiście zrobiło się spokojniej. Kiedy nie było tańca, tylko było tak bardziej nostalgicznie, to był moment, kiedy stwierdzili, że muszą oddać hołd dla Kawińskiego, który niestety niedawno zmarł, i wykonali Night Call w swojej wersji, która była bardzo bliska oryginałowi, i tak, jeśli fajnie było posłuchać Night Call wykonany na żywo, bo wydaje mi się, że to jest utwór, który właśnie w takiej aurze słuchania tego w tłumie ludzi sprawdza się najlepiej i wtedy tak naprawdę potrafi uderzyć. To jest niesamowicie dobry utwór. I fajnie też, że zdecydowali się na to, żeby poświęcić 5 minut swojego koncertu na to, żeby wspomnieć Kawińskiego. To jest wspaniała, wspaniała muzyka. Tak, a zaraz po koncercie Parcels poleciałem na 21 Pilots, na które się troszkę spóźniłem. 21 Pilots to jest dwóch facetów, którzy mimo tego, że jest ich tylko dwóch, to stwierdzili, że zrobią show za 20 i naprawdę im się to udawało. To było show, które toczyło się absolutnie wszędzie, nie tylko na scenie, ale również i poza nią, ponieważ oni wchodzili w publiczność, wchodzili między publiczność, wchodzili na publiczność, ponieważ mieli też takie platformy, które były trzymane przez ludzi na publiczności i oni na nich stali i na nich na przykład grali na perkusji. Jeśli chodzi o grę perkusji, to było nawet wyższe opcje, ponieważ organizatorzy specjalnie postawili wieżę, na którą oni będą się mogli się wspiąć, wieżę wysokości sceny, tak mniej więcej na wysokości dachu sceny, na którą oni się wspinali, żeby grać tam z góry. Było też przygotowane dodatkowe miejsce do gry z publiczności i ono było przy jednym z filarów z głośnikami. Tam też był podest dla nich przygotowany, żeby mogli tam grać. No naprawdę, jeśli chodzi o ten koncert, to nie był tylko na scenie, to był koncert, który toczył się wszędzie, a oni po prostu byli rozbiegani i ewidentnie postawili sobie za cel, że zwiedzą całą Cytadelę w trakcie swojego koncertu. To było wielkie show, był na scenie ogień, były fenomenalne światła, lasery, było wszystko, czego można się spodziewać po wielkim widowisku. Muzycznie oczywiście momentami mi trochę brakowało, ponieważ to jest tylko niestety dwóch gości, więc wiadomo, że to nie będzie takie show jak chociażby Gorillaz dzień wcześniej, którzy przyjechali z małą orkiestrą, żeby odegrać swoje utwory. To był zupełnie inny koncert, to był koncert nastawiony na show, na to, żeby było głośno, na to, żeby było mocno i na to, żeby było widowiskowo. To im się udało, oni po prostu zrealizowali swój cel w 100% i trzeba im przyznać, że są skuteczni w realizowaniu swoich założeń, są widowiskowi. To jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ten zespół. Pod względem takiego czystego showmeństwa to były najwyższe loty i oni pokazali, że są po prostu w stanie robić rzeczy spektakularne. Tak, to było wielkie show. No a żebyście wy chociaż tak poczuli w ułamku to, co ja poczułem stojąc w tym tłumie na koncercie, to teraz sobie posłuchamy ich wielkiego bangeru, który nazywa się Hittens.

To było 21 Pilots i Hit Dance 21 Pilots, którzy zrobili niesamowite widowisko na zakończenie drugiego dnia festiwalu. Wspaniały to był koncert pod względem, może nie tej, nie tej warstwy muzycznej. Ona była fajna tutaj, nie mam do niej zastrzeżeń, aczkolwiek no, muzycznie pewnie były lepsze koncerty na tym festiwalu, ale jeśli chodzi o show, to było to po prostu niesamowite przeżycie. I ja teraz w pełni rozumiem hype na ten zespół. Wcześniej trochę nie rozumiałem, bo ich muzyka, tak jak mówię, jest fajna, aczkolwiek no, to nie jest moja ulubiona muzyka, ale jeśli chodzi o koncerty, w pełni rozumiem hype. To jest po prostu muzyka, która sprawdza się na koncertach i po prostu jest w stanie sprawić, że to show jest bardzo spektakularne i bardzo mocne w odbiorze. Takie mocne wrażenia potrafi dostarczyć ten duet. Mimo tego, że we dwójkę są na scenie, to energii mają naprawdę masę i to widać po nich. Widać, że po prostu kochają koncertować i lubią. To jest trochę taka... oni cały czas mają taką nonszalancję debiutującego zespołu, który nie ma nic do stracenia i po prostu chce się dobrze bawić na scenie i chcą po prostu odwalać jak najwięcej. Oni są, mają właśnie taki mindset i bardzo mi się to w nich podoba. Bardzo fajnie, że nie stracili tego podczas swojej kariery, to nie zostało wygładzone, tylko chyba wręcz zostało podbite. I oni wiedzą, że teraz z większym budżetem po prostu mogą robić jeszcze większe widowisko. To było 21 Pilots. Drugi dzień został zakończony przez Aloka, czyli show DJ-skie. Show DJ-skie, które całkiem okej, aczkolwiek, no to był taki typowy imprezowy DJ-set. Może bez większego szału, aczkolwiek no, znowu mogę powiedzieć, po prostu fajna impreza. Kolejny dzień, to już ostatni dzień, czyli dzień trzeci festiwalu, był gorszy, jeśli chodzi o line-up. To był też dzień, kiedy ja sobie trochę odpuściłem na początku, ponieważ zaczęło się od Sobla, potem był Fukaj, czyli polskie koncerty, które ja ominąłem. Potem poszedłem na Kiarę, czyli raperkę, która swój prime ma już dawno za sobą, tak to delikatnie powiedzmy, i która zrobiła show jednak bardziej taneczne niż muzyczne. Rozumiem to też, oglądając to show fajnie się bawiłem. Muzycznie nie działo się tam wiele, ale to było takie no fajne widowisko. Jeśli ktoś lubił jej twórczość w dawnych latach, to na pewno dobrze się bawił i po prostu mógł powajbować z tym show. Ja nie wajbowałem aż tak mocno. Po Kiarze zagrał Morat. To była muzyka właśnie taka pomieszany latynoski rap z reggaetonem. Jak pojawił się ten latynoski rap, to było fajnie. Jak się pojawił reggaeton, to nie jest moja muzyka zupełnie, więc wtedy to odpuszczam. Na Moradzie byłem tylko chwilę, no bo na scenie głównej miał zaraz pojawić się Robbie Williams, a ja chciałem być blisko, żeby zobaczyć tę wielką gwiazdę właśnie prosto przed moimi oczami. Ta wielka gwiazda, kiedy pojawiła się na scenie, to nikt nie miał wątpliwości, że Robbie Williams to jest po prostu showman. To jest showman z prawdziwego zdarzenia. To nie było tylko koncert, to był też stand-up, to było wręcz no niesamowite, jak on potrafił nawiązywać kontakt z publicznością, żartować na bieżąco. Miał też przygotowane żarty, które na pewno są przez niego już sprawdzone na trasie, na bardzo wielu koncertach. Wybrany jest najlepszy materiał. Nie wiem, czy chodzi na open mic'i, żeby testować swoje żarty, ale na pewno na koncertach te żarty przetestowane już były wiele razy, działają. Potrafi on rozbawić publiczność i tak jak mówię, no może niektórym to przeszkadzać, że nie ma tam w 100% muzyki, tylko jest też duży element gadania i takiego łapania kontaktu z publicznością, ale Robbie Williams uczynił z tego swoją zaletę, ponieważ jego ojciec był stand-uperem, Robbie Williams też stand-uperem jest, bardziej muzycznym, ale stand-uperem cały czas. Urocze były momenty, kiedy opowiadał o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, o swojej żonie. Jego momenty, kiedy opowiadał o swojej twórczości albo o swoim filmie, który reklamował dość mocno, to były takie momenty, kiedy można było pomyśleć, że jest troszkę zapatrzony w siebie, ale robił to z takim urokiem, że można było mu wybaczyć absolutnie wszystko. Cały czas opowiadał żarty, łapał kontakt z osobami na publiczności. Był taki moment na przykład, kiedy starsza pani została pokazana na Telebimie i ona trzymała kartony, ona nie wiem, no tak naprawdę widać było, że to mogła być najstarsza osoba na publiczności. Przeurocza pani, która stała przy barierce i trzymała kartony dla Robiego Williamsa z napisami. Robbie oczywiście ją wypatrzył i podszedł dać jej buziaka, co było bardzo, bardzo urocze. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście można było powiedzieć, że nieważne w jakim wieku są fanki, ważne, że
stą pod barierkami i czekają na tego gwiazdora. Była też młodsza fanka Maja, która nastoletnia dziewczyna, która chciała, żeby Robbie Williams zadzwonił do jej mamy, a Robbie to marzenie spełnił, więc zadzwonili na face callu właśnie do pani Kasi, która odebrała bardzo zszokowana, kiedy na ekranie jej telefonu pojawił się Robbie Williams, a Robbie Williams zaśpiewał jej swój wielki hit i to był utwór, który my teraz sobie również posłuchamy, a nazywa się on, to jest piękna ballada, bo to jest ballada She's the One.

To było She's the One Robiego Williamsa, które na koncercie wybrzmiało dla pani Kasi, która nie była na koncercie fizycznie, ale była zdalnie połączona telefonicznie z Robim Williamsem. Dość fajny był to moment i dość zabawny Robbie Williams. Oczywiście przy okazji też musiał pogadać, co było, no mówię, bardzo, bardzo zabawnym, bardzo zabawnie się to oglądało i widać, że jest to po prostu, no jest to taki wielki showman. To jest gościu, który wchodzi na scenę i ta scena jest jego. I on może robić cokolwiek. On grał covery, on grał YMCA. On nie musiał się trzymać żadnych setlist, to nie musiały być jego utwory, on nawet nie musiał grać utworów. On miał świadomość, że on wejdzie na tę scenę, będzie sobą i to będzie wielkie show. To jest takie... To jest, no to jest właśnie różnica między takimi nowymi gwiazdami pop, które wchodzą na scenę i często widać, że albo są spięte, albo po prostu muszą bardzo dokładnie mieć wszystko wyreżyserowane i to musi być takie ich show, które będzie idealnie poukładane pod linijkę, a tutaj wchodzi taki Robbie Williams, czyli wielka gwiazda już od 20 lat i on wie, że on musi być tylko i wyłącznie sobą i to jest po prostu przepis na cały sukces. Tak, to jest taka nonszalancja, która z jednej strony mogłaby irytować, w sumie nawet powinna irytować, ale on jest w tym tak cholernie dobry, że chce się go tylko oglądać na tej scenie i można mu wybaczyć absolutnie wszystko. Robbie Williams naprawdę potrafi zrobić niesamowite show. Nie niesamowite widowisko, ponieważ pod względem wizualnym na tej scenie nie działo się wiele, ale był tam po prostu on. I on sam wystarczył do tego, żeby zrobić wielkie show. Tak, to było zdecydowanie po prostu objawienie wielkiej gwiazdy i taka też nauka dla tych wszystkich młodszych muzyków. Do tego poziomu dążycie. Słyszałem plotki na festiwalu, że Robbie Williams dostał największą garzę ze wszystkich muzyków, którzy się pojawili na tym festiwalu. Jestem w stanie w to uwierzyć. No i jeśli chodzi o poziom gwiazdorstwa, to też u niego był najwyższy, więc wszystko się chyba zgadza pod tym względem. Tak, fajnie było go zobaczyć na żywo. Tak jak mówię, no ten koncert może miał momenty, kiedy muzyki tam brakowały. Ja chciałbym więcej utworów, bo tak jak się policzyło, ile on numerów wykonał, to mógł wykonać więcej, mógł ten czas inaczej rozłożyć. Ale to było po prostu tak przyjemne do oglądania show i on był tak autentyczny, że nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co się wydarzyło na tym koncercie. Robbie Williams był po prostu Robbie Williamsem i to wystarczy. No niesamowite to było i mówię, to mogło robić wrażenie. Po prostu sam Robbie Williams, będący sobą. Tak, ten koncert był przy okazji najdłuższym koncertem na festiwalu, bo jako jedyny zagrał bis. Ale ten bis był wpisany do harmonogramu, więc to wiadomo, że po prostu Robbie Williams funkcjonuje na swoich zasadach i jeśli on chce zagrać bis, to zagra ten bis i będzie miał go wpisanego w umowie, niezależnie od tego, jakie są zasady na festiwalu. A na bis zagrał Phil i Angels, więc ten bis musiał się wydarzyć. I kiedy schodził ze sceny, to wszyscy wiedzieli, że on wróci, żeby zagrać te dwa utwory, bo one musiały wybrzmieć i tam czekały na tej setliście na sam koniec koncertu. Ale jak wybrzmiały, to były piękne, było widowiskowo. Tak, to było. To naprawdę robiło wrażenie. Robbie Williams po prostu jako wielka gwiazda tego festiwalu i tego tytułu nikt mu nie odbierze. Po Robbie Williamsie był Oki, czyli troszkę inny kaliber. Oki to eksportowy towar, ale chyba jednak nie aż tak eksportowy jak pan Robbie Williams. Potem był Major Lazer, czyli impreza na main stage'u. Impreza bardzo fajna i bardzo... Bardzo żywa. Ja nie wiedziałem, że lubię latynoskie klimaty, a wręcz przeciwnie, przez większość życia myślałem, że ich nie lubię, ale kiedy wszystko miksuje ekipa z Major Lazer, to jakoś tak fajnie się zrobiło. I nawet ja tańczyłem, i nawet ja dobrze się przy tej, to jest w sumie bardziej karaibska muzyka, więc przy tej karaibskiej muzyce bardzo dobrze się bawiłem i tam się odnalazłem na tej publiczności, więc fajnie było też poimprezować na zakończenie tego festiwalu, a zaraz po Major Lazer na scenie pojawił się zespół Faithless. Zespół legendarny, to są legendy muzyki techno i muzyki elektronicznej przełomu wieków. Jeśli chodzi o Faithless, to jest też zespół, który funkcjonuje w trochę innym składzie. Niestety w trochę innym składzie niż ten skład oryginalny. Ten skład zmienił się po śmierci Maxiego Jazza, który w 2022 roku zmarł. Niestety
Tak więc to był moment, który no, zredefiniował karierę tego zespołu. W zespole z oryginalnego składu została główna DJ-ka i instrumentalistka, czyli Sister Bliss i Rollo Armstrong. Więc dwie osoby z tego oryginalnego składu Faithless zobaczyliśmy w Poznaniu. Poza tym doszli do tego składu nowi muzycy i to było bardzo fajne, ponieważ to jest piękny przykład na to, że można grać muzykę imprezową, elektroniczną, momentami mroczną, ale taką właśnie takie wchodzącą w klimaty techno i można to robić na żywo, tak jak to oni robili. To jest, myślę, że wielka wartość tego koncertu. Fajnie było posłuchać tej muzyki nie zmiksowanej, nie tylko w wersji DJ-skiej, ale po prostu, żeby to wybrzmiało na żywo. Faithless są w tym mistrzami, robią to od ponad 30 lat. I cały czas widać w nich tę młodzieńczą energię i miłość do muzyki klubowej. A my teraz posłuchamy wielkiego hymnu w wykonaniu tego zespołu i utworu, który no, na pewno miał bardzo dużo na powstawanie muzyki elektronicznej na początku aktualnego wieku. I ten utwór nazywa się Insomnia.

0: To była Insomnia, czyli no wielki hit muzyki elektronicznej sprzed ponad już 30 lat w wykonaniu zespołu Faithless. Fajnie było zobaczyć ich, no niestety już w nieoryginalnym składzie, ale fajnie było i tak usłyszeć to na żywo. A zaraz po Insomnii przyszedł czas na pożegnanie się z festiwalem i było to pożegnanie się w wielkim stylu, ponieważ był to projekt Bitter Chopin, Sweet Chopin, czyli projekt specjalny, właśnie zrobiony na potrzeby zakończenia tej edycji festiwalu, żeby zakończyć ją z przytupem i żeby zakończyć ją doceniając to, co polskie, a nie tylko to, co zagraniczne. A muzyka Chopina to ta muzyka, którą my możemy się pochwalić na arenie międzynarodowej. Ta muzyka wybrzmiała. Na początku był to DJ set w wykonaniu Bassa Astrala. DJ set, który był moim zdaniem zupełnie niepotrzebny, bo to po prostu 15 minut granie zmiksowanej muzyki Chopina. Nie o to chodzi w tej muzyce, żeby ją miksować. I trochę mi się nie podobało ten wstęp, a tyle potem na scenie pojawili się muzycy z Filharmonii Poznańskiej. No i pojawiła się ona, wielka gwiazda zakończenia tej ceremonii zakończenia, czyli Zitong Wang, którą możemy kojarzyć z konkursu chopinowskiego ostatniego, na którym zajęła bodajże trzecie miejsce, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie no, fenomenalna pianistka, która przyjechała na zakończenie tego festiwalu, żeby zaprezentować nam muzykę nie zagraniczną, tylko muzykę naszą polską muzykę. Chopin wybrzmiał i brzmiał tak przez 45 minut. Wspaniały koncert fortepianowy z orkiestrą. Naprawdę niesamowite to było przeżycie. I o tej drugiej w nocy z soboty na niedzielę jeszcze tam postać i posłuchać tej muzyki. Fantastyczne doświadczenie. Niesamowicie rozczulające moje serce. Czułem, jak się rozpływa podczas tego koncertu. Coś wspaniałego to było. I w ten sposób zakończył się ten festiwal. I w ten sposób my zakończymy również naszą audycję. Tym pięknym wspomnieniem, jeśli was tam nie było, to żałujcie. Jeśli chodzi o to, co przyniesie przyszły rok, to jeszcze zobaczymy. Na razie żadnych ogłoszeń nie ma. Aczkolwiek ja już tutaj czekam, przebieram nogami. Jeszcze biletu nie kupiłem, bo chcę na początku zobaczyć, kto zostanie ogłoszony. Aczkolwiek patrząc na to, jaki skład był w tym roku, to jestem ciekawy i ta ciekawość we mnie wręcz buzuje. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszły rok pod względem festiwalowym. W tym roku było naprawdę fenomenalnie, co chyba możecie usłyszeć po entuzjazmie w moim głosie. To była kwiatowa recenzja w bardzo rozbudowanej formie, ponieważ w formie audycji, a jeśli wy chcecie śledzić takie krótkie instagramowe kwiatowe recenzje, to koniecznie zaobserwujcie profil kwiatowej audycji na Instagramie. Tam relacje z bardzo wielu koncertów i bardzo wielu wydarzeń muzycznych. Na dzisiaj to tyle, więc żegnamy się z wami. Audycję realizował Jakub Wysocki.
1: A prowadził ją dla was Mateusz Kwiatkowski.
0: To była kwiatowa audycja, a my żegnamy się z wami w taki sposób, jak chyba się trzeba pożegnać, jeśli mówimy o Bittersweet Festiwalu, czyli Bittersweet Symphony.